Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny Eden. Pływać jachtem i więcej nie znać pojęcia debet. Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich. Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami.

0: Czy końca opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: hamujemy, hamujemy, stop, stop. To Lumix Self-Aware, FM Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesień niezmiennie, to się nie zmieniło od wczoraj. Dlatego jesteście jeszcze dzielniejsi, że od samego rana jesteście na nogach. Pytanie, w której pracy jesteście od samego rana na nogach? Co robicie? Która praca nie śpi?
0: To nam nagrywacie na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Wchodzisz teraz przez swój telefon, przez mój smartfon. Nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, my ją potem puszczamy na antenie, a ty się słyszysz w RMF Max i cała Polska wie, gdzie pracujesz.
3: Tak, i jesteśmy z tego i z ciebie dumni i spotykamy się na antenie. Po to jest to radio.

0: ale to jest nuta, to jest wszystko, czego o tej porze jeszcze przed szóstą potrzebujecie. Four to the Floor, czyli nowy Offenbacha, to jest RMF Max.
1: A Polska górą,
2: w końcu.
1: Patet, taki influencer, i Pawbic, taki producent muzyczny, zdobyli bezimienny szczyt do tej pory w paśmie.
0: Zrobili to?
1: Karakorum, tak, wdrapali się, on ma niecałe 5000 metrów nad poziomem morza. Nikt wcześniej tam nie był z ludzi w ogóle.
3: Także niesamowite.
1: Brawo, chłopaki.
3: To jest prawdziwy szczyt bycia influencerem, bo oni teraz mogą nadać temu jakąś nazwę.
1: Tak.
3: I to może być na przykład szczyt wszystkiego, nie?
1: Fajne.
3: Tak po polsku, nie?
1: Tak.
3: Fajne. No.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Lady Gaga to jednak naprawdę potrafi, ona jest w tym dobra. A to jest poranek, który w Max. Siemanko.
2: Siemanko wszystkim, słuchajcie.
3: O 5 to już się raczej nie śpi, a o 6 to już się prawie pracuje. Pozdrawiam wszystkich kolegów, pa.
2: Więc teraz czekamy cały czas na wasze głosówki, cały czas możecie wchodzić na naszego Facebooka, na naszego Instagrama RMF Max, dosyłać nam głosowy, jaka praca nie śpi, wariacie, bo to jest właśnie ta zabawa.
4: O tej dokładnie porze, czyli o 5.59, słuchajcie, wiemy, że jest wcześnie, ale od tego, co najważniejsze, zaczynamy dzień w RMF Max, czyli Flash już za moment, a po godzinie 6 sprawdzamy faktycznie, co o tej porze robicie w swojej pracy. Która praca nie śpi? Nagraj głosówkę.
2: Flash już teraz, jest 5.59 na zegarach, mordeczko.
5: AI. Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Ministerstwo Sprawiedliwości inwestuje w Gdańsku i na Pomorzu. Co zaplanowano? To sprawdziła dla was reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
7: 1 stycznia 2027 roku otwarty zostanie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z lokalizacją w Pucku. W Gdańsku przygotowywany jest remont budynku przy Alei Grunwaldzkiej, gdzie będzie się mieścił Oddział Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Trwają także rozmowy w sprawie nowej siedziby dla Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To będą inwestycje wartości ponad 500 milionów złotych. W tej chwili rozważanych jest kilka wariantów lokalizacji, poinformował wiceminister. Rozbudowywany będzie także Sąd Rejonowy w Gdyni.
6: Tyle od naszej reporterki. Mieszkańcy Oleśnicy chcący wymienić stare piece na ekologiczne źródła ciepła mogą wziąć udział w spotkaniu poświęconemu programowi Czyste Powietrze. Wydarzenie odbędzie się 26 września w bibliotece przy Reja, początek o godzinie 16. Przed nami początek nowego sezonu artystycznego w Filharmonii Częstochowskiej. Inauguracja po raz kolejny będzie miała wyjątkową oprawę, bo połączy się z otwarciem festiwalu skrzypcowego imienia Bronisława Hubermana. Usłyszymy koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa i arcydzieło polskiej muzyki, czyli koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego.
8: Utwór z lat 50. napisany jeszcze w takim stylu używającym bardzo mocno muzyki ludowej. Były to trudne czasy, wiadomo, w Polsce. Nie wolno było pisać muzyki zbyt awangardowej, więc Lutosławski postanowił rzeczywiście zająć się polską muzyką ludową, no ale właściwie dla siebie mistrzowski sposób skonstruował ten koncert, no, który jest absolutnym arcydziełem i rzeczywiście niezwykle wymagającym dla orkiestry utworem, stąd zresztą jego nazwa koncert na orkiestrę, czyli że każda grupa instrumentów ma bardzo ważną i popisową rolę dla siebie.
6: Mówił Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. Zmieniamy temat. Borowiki, koźlarze czy maślaki, tych grzybów coraz więcej w lasach. Mieszkańcy województwa lubuskiego chętnie wybierają się na poszukiwania. Zdarza się, że taka wyprawa zajmuje nawet kilka godzin. W takim terenie łatwo jest stracić orientację, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków.
9: Pamiętajmy o tym, coraz szybciej będzie robiło się ciemno. W tej chwili już po godzinie 19 mamy zmrok, a przypominam, w lesie tak naprawdę już jest zupełnie ciemno o tej godzinie. A więc wychodząc na spacer czy na grzyby, weźmy pod uwagę to, ile czasu tam spędzimy. Wychodząc zawsze informujemy, czy to najbliższych, czy rodzinę, czy znajomych, mniej więcej gdzie idziemy i mniej więcej o której godzinie wrócimy.
6: Pamiętajmy też o tym, aby zabrać ze sobą ciepłą bluzę, bo wieczory robią się coraz chłodniejsze. Sposobem, który strażacy polecają popołudniowym grzybiarzom, jest także nastawienie budzika w telefonie. Alarm uświadomi nam, jak dużo czasu spędziliśmy w lesie i że warto kierować się do wyjścia.
2: Swedish House Mafia w głośnikach na 2 minuty po godzinie 6:00. Już wiemy od razu, że to będzie dobry czwartek, bo już jesteście na nogach.
4: Dobry.
2: To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
10: i Mateusz Marek.
4: I jesteś Swedish House Mafia.
2: I najważniejsze, że wy jesteście.

0: Kajgo robi dzień najlepszej ekipie porannej RMF Max 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i jesteście najdzielniejsi na świecie, bo o tej porze już nie tylko nie śpisz, ale jeszcze jesteście w pracy, już na posterunku i bardzo dobrze, że się tym chwalicie w radiu. Kto się do nas odezwał?
0: Bardzo proszę.
3: Kierowca autobusu nie śpi, pozdrawiam wszystkich za kierownicą.
0: No, kierowca autobusu, wiadomo, od samego rana jak to bramkarze na linii, nie?
4: Nie praca, ale zaszczyt. Nie śpi tata.
2: O.
5: No, duma.
0: Tatuś, no wiadomo.
6: Kurier.
0: O matko, jeszcze tam kurierzy nie śpią, jeszcze nie śpią cała masa ludzi, więc dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max i to właśnie dla was robimy ten program 9 minut po godzinie 6.
1: RMF Max.
2: A teraz trochę nieprawda, bo mamy ostatni dzień lata w radiu, a tutaj już drugi dzień jesieni. Ale obiecujemy, że też będzie fajnie. Gips, Igo i ostatni dzień lata na 10 po 6.
5: My lubimy tak poczarować.

0: generalnie coś plus minus kaszanka, ale zamiast kaszy jest bułka, także...
1: No to ludzie, no to w takim razie to jest, sprawa jest jasna, no do tego trzeba atmosfery, grilla, szwagra, no ludzie.
2: Weekendu.
0: Tak, bez szwagra nie smakuje nigdy.

0: No i kto może zagrać lepiej o poranku w czwartek, jak nie Sobel i Francis? To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj i w pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i już się zdradził, już zaczął stąd tymi kluczami, a dopiero jeszcze nie zadaliśmy nawet pytania. To jest zabawa, gdzie są klucze? Więc teraz Mateuko kluczami trzęsie, a wy gadujecie, gdzie te klucze są.
0: Shake it.
4: Moje klucze, ale to budowa i to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj kluczy szukali na budowie. Nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o waszą fantazję, o to, żeby się pośmiać, wysłać na głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max. No i dawaj.
0: No to,
4: przykłady.
0: No właśnie, przykład. No to mogą być na przykład w betoniarce. Ale już wam powiemy, że nie są.
3: Wiadomo. Także teraz wariacie, wchodzisz na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, nagrywasz tam głosówkę, wysyłasz, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to edycja budowa.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
5: Gdzie są klucze na budowie?
3: Gdzie one mogą być?
0: Wszędzie mogą być. Dajcie znać. Messenger RMF Max, dawajcie znać, jakie są wasze pomysły. Jest w pół do siódmej. Denzel u nas już za parę chwil, słuchajcie. Ale najpierw Katsi, fantastyczne Animal w RMF Max.

0: Oj, co, od razu jesteście na nogach, jak wlatują takie bangery do RMF Max. Alan Walker, Ava Max, to kawałek Fate o 6.38 w RMF Max. A my teraz wyjeżdżamy ze wszystkimi razem na Śląsk.
1: Ciuf, ciuf! Uwaga, będzie nowe połączenie kolejowe i to nawet nie w obrębie naszego kraju, bo to będzie połączenie Katowice z czeską Ostrawą, słuchajcie. To będzie nowe międzynarodowe połączenie, no i to ma być nowa międzynarodowa współpraca naszych dwóch pięknych krajów.
2: No ale to teraz, jak jest połączenie Czechów z Katowicami, no to następna kolej rzeczy będzie mówić, że Katowice będą żądać dostępu do morza.
0: No a co? Oczywiście. A co się ograniczać?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Antoine Clarman, to jest kawałek gold, moi drodzy, to jest złoto o 6.48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: I jednocześnie sprawdzamy dla was najważniejsze informacje o Polaku.
3: Słuchajcie, jest konkurs na najbardziej tłustego niedźwiedzia.
4: Co?
3: To jest na Alasce. Zaczął się właśnie tydzień tłustego niedźwiedzia i chodzi o to, że oni w ogóle sprzężyli cały internet i przestał tam działać, bo tak przeciążyli serwery, bo tak ludzie kochają ten konkurs. Są zdjęcia niedźwiedzi, które sobie tyją przed zimową przerwą i oni oceniają, który najładniej przytył, który najfajniej
4: wygląda
3: i głosują, który jest najfajniejszy.
0: Naprawdę?
4: Przepraszam, czy można brać udział w tym konkursie?
0: Tak, bo ja naprawdę mam imponujący wynik, nie? I to bez długotrwałych ćwiczeń, bo formę to przecież trzeba trzymać cały rok, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF
3: Max. Miam, miam, miam, miam i szykujemy się na zimę.
4: Czy ty, Mateuko, nadal masz 8 wejść na siłownię?
3: Tak.
4: Do końca miesiąca?
3: Ciągle mi się kurczę, ale nie liczba wejść na siłownię.
4: Czyli bierzesz udział w konkursie.
0: MJ Deli już teraz.

0: Avicii w waszych głośnikach, jest 6:55, wy słuchacie RMF Max, za chwilę będzie Flash Sport, będzie pogoda, ale na początek, moi drodzy, co dzisiaj będzie w ogóle się działo?
1: Dzisiaj, słuchajcie, w pogodzie będzie działo się wszystko, będą burze, będzie grad, będzie porywisty wiatr, więc po pierwsze uważajcie na siebie, a po drugie, no to co, no, tak sobie myślę, że normalna sprawa, no było tak ostatnio gorąco, że powietrze po prostu musi się ochłodzić burzą, no.
0: No tak, no dokładnie, właśnie o to chodzi, no. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać Flesza Sportu i prognozy pogody. Punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: I po reklamie.

0: tej strony krzywu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No i mamy już godzinę 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Dzień dobry, zaczynamy. Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, by zapobiegać konfliktom, a nie ich szukać. Tak na trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ mówił prezydent Polski. Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem, między innymi o współpracy inwestycyjnej i ponownie o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
8: Konkrety ze strony Białego Domu padają. Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Ta decyzja została już wypracowana.
7: Podkreślał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Pozostajemy przy tematach ważnych dla Polaków, tym razem związanych z finansami. Czy raty kredytów znowu pójdą w górę? Jesienna podwyżka stóp procentowych coraz bardziej realna.
9: Już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
10: W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna i ona jest bardzo ważna dla Rady.
9: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć.
7: Informował Igor Skrzypek. A skoro o pieniądzach mowa, mamy też dobre wiadomości dla tych, którzy chcą je zarobić. Uczelnie czekają na powrót studentów, ale nie tylko one. Pracodawcy również. Dlaczego?
11: A to z tej przyczyny, że studenci są też pracownikami opłacalnymi ekonomicznie, czyli do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.
7: Mówił Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Najwięcej wolnych etatów dla studentów czeka w gastronomii, usługach i sklepach. A na koniec flesza, skoro jesień już oficjalnie z nami, sprawdzamy, jak właściwie pachnie ta pora roku.
12: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy.
7: O zapachach jesieni mówiła sensellierka Marta Siembab.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Na początek flesza sportowego wielkie zaskoczenie na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Włosi, mistrzowi świata, współgospodarze turnieju, przegrali wczoraj po tie-breaku z Finami i nie awansowali do strefy medalowej. Italia była niepokonana do tego etapu, a Finowie w 1/8 finału męczyli się z reprezentacją Grecji.
14: Jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tie-breaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak Wout i Italia odpada z turnieju.
7: Tyle Patryk Serwański. Wcześniej Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Jesień pokazuje dzisiaj pełnię swoich możliwości. Na niebie sporo chmur, przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe nawet burze, ale niemal wszędzie są też możliwe krótkie przebłyski słońca. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj maksymalnie 12 stopni w Zakopanem, 14 w Białymstoku, 15 stopni w Gdańsku, 16 tu najcieplej w Krakowie. Uwaga, wysoko w Tatrach może jeszcze popruszyć się śnieg. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr z zachodu.
15: No i ktoś obudził na Alexa Warrena. No to wstawać, już 3 minuty po godzinie 7, a to jego Passenger w RMF Max.

0: Rosalia o poranku. To jest jedna z lepszych rzeczy, które mogą nas spotkać. 12 prawie minut po godzinie 7 to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i są takie dni, kiedy sami nie wiemy po prostu, co mamy wam powiedzieć. No bo co mamy powiedzieć? Wprost to powiedzieć?
2: No bo jak to? Jak? No 24 tysiące można dzisiaj zgarnąć? Co? Tak po prostu?
1: Tak po prostu? 24 tysiące?
0: Tak po prostu. Za samo odebranie telefonu, kiedy do ciebie zadzwonimy, robimy ti. Ty mówisz halo, a my mówimy cześć, to RMF Max. Dostajesz 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Ale poczekaj, bo i tak to nie jest wszystko, bo tutaj mamy napisane, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach, dzisiejszym i jutrzejszym w piątek, czyli raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Petarda.
1: Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub na rmfmax.pl.
2: No po prostu, no. Hity na

0: Solidne bity od samego rana.
1: Tak wam gramy oczywiście. Armin van Buuren, RMF Max.
2: Jest 17 minut po godzinie 7 i od razu na start do pracy dostajecie najważniejsze informacje od poranka w 2027. A przypominam, to jest za 3 miesiące, nie?
0: Dzięki Filip.
2: Ma wejść w życie opłata cukrowa i oczywiście co podrożeje? Oczywiście, że podrożeją napoje gazowane.
3: No to całe szczęście, że samochody nie jeżdżą na kole. Całe szczęście.

0: the Swedish House Mafia.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na Maxa.
5: Hity na Maxa.

0: bad memory. Dokładnie, bad memory o 7.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz uwaga, będziemy mieli serial w radiu, ale nie nasz taki jak zazwyczaj o tej porze, tylko o serialu będziemy mówić. Lalka, słuchajcie, jest jednym z najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie w tym momencie. Wow. Nasza polska lalka, nasz pan Wokulski.
3: No, jest na świecie. Na trzecim miejscu, można dodać. No i to wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku lalka będzie na maturze, ale nie, że z polskiego. Nie, z angielskiego. I to na świecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No tak, no bo w Szkocji muszą mieć maturę, nie?
3: No tak.
0: Tam się muszą uczyć na przykład, nie?
3: Starki.
0: No muszą.
2: Mr. Wokulski.
3: Wokulski?
0: Oskar Chimps, bez końca?

0: Nawet jeśli bardzo wam się nie chce o tej porze dotrzeć do pracy, to z tym numerem dotrzecie do niej szybciej. Eliox i Reasons, 20 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: No i wchodzisz do pracy i jednocześnie dostajesz informację, którą sobie potem podajesz znajomym. Wszystkim przy biurku opowiada, że razem się śmiejecie, bo Polska stała się 8. europejskim krajem, który jest najchętniej odwiedzany przez turystów. Czajcie to?
0: O!
1: Wyprzedziliśmy nawet Portugalię, a potem tak samo największym zainteresowaniem cieszy się Zakopane, Świnoujście, Dolny Śląski i do tego jeszcze Podlasie.
0: Pięknie, brawo my!
2: No bo to jest jakby magia tkwi w tym, że przyjeżdżasz z zagranicy i myślisz sobie, że tutaj będzie tanio.
0: No tak.
2: Jest tak drogo jak za granicą, jakbyś płacił w euro, możesz się poczuć jak u siebie.
1: A jak masz szczęście, to jeszcze zobaczysz swój stary samochód, który sprzedałeś kilka lat wcześniej, nie?
0: Jak w domu.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: I po reklamie.

0: Jak dopiero wychodzicie z domu, to nie patrzcie na termometr. Słuchajcie gorących hitów RMF Max. Tame Impala i Loser na 11 minut przed 8.
1: Karola i Mateuko.
2: No i teraz też będzie gorąco, ale to tak bardziej, bo jesteśmy czerwoni ze wstydu. Policja zatrzymała Polaków, którzy są podejrzani, uwaga, o kradzież ponad 200 niemieckich krów. Powtórzę, krów, bydła.
3: Naprawdę? No,
2: tak.
3: Ale to wspaniale, no zawsze muszą być też tacy Polacy, co gdzieś pojadą i muszą nam narobić po prostu bydła.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Para.

0: Halo? Policja? Ale policja? Proszę przyjechać tutaj. Za zimno jest. Chcemy lato z powrotem. Tak na jest. Szczęście są gorące hity na maksa. To Jamal i Policeman na 5 przed 8.
1: Policja w Żarach. 5 minut do godziny 8 pozostało. To oznacza, że za 5 minut będzie punktualnie. Co, Mateusz?
2: Będzie flash.
1: Tak jest.
2: Będzie sport.
1: Tak jest.
2: Będzie pogoda.
1: Tak jest.
2: Będzie dobra zabawa.
1: Będzie.
2: I wszystko to, co najważniejsze.
1: I my też na pewno będziemy, także koniecznie zostańcie z RMF Max. Za chwilę wszystko dla was wystartuje. RMF Max.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: I po reklamie.

0: Czwartkowy poranek z RMF Max. Jest godzina 8:00, czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nyga. Cały czas z wami. Zaczynamy od pożaru stacji Starlink pod Grodziskiem Mazowieckim. To obiekt ważny dla satelitarnej komunikacji w naszym regionie Europy. Ogień pojawił się tu wieczorem.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
0: Trwa wyjaśnianie okoliczności tego pożaru, dodaje Krzysztof Zasada. Zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla idą w górę. W wielu składach to kosztuje już ponad 2000 zł.
2: Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy.
0: Informował Michał Radkowski. Zostawiamy temat ogrzewania, ale zachęcamy, by ciepło pomyśleć o swoim zdrowiu. Czasem wystarczy więcej ruchu, zdrowsza dieta i regularne badania. Ruszyła ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. W całym kraju organizowane są bezpłatne konsultacje, badania i wydarzenia sportowe. Listę wydarzeń znajdziecie na przykład na naszej stronie rmfmax.pl. Profilaktyka to również dobry sen, a z tym, jak pokazują najnowsze badania, coraz większy problem mają młodzi ludzie. Im więcej czasu studenci spędzają w mediach społecznościowych, tym gorzej śpią i gorzej oceniają swoje zdrowie. Co ciekawe, znaczenie miał ogólny czas spędzony w sieci, a nie samo scrollowanie nocą. I jeszcze zaglądamy do Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym dziś między innymi pokaz filmu Mniej Obcy, historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Zwycięzców poznamy w sobotę.

0: siatkówka otwiera Flash o 8. Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. No to chyba przeznaczenie.
1: Od 2019 roku zawsze gramy ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już czwarty taki turniej. Przypomnę, w 2019 i 2021 roku przegrywaliśmy. W 2023 w końcu udało się wygrać.
0: Przypominał Patryk Serwański. Jak będzie w piątek? No, cytując już klasyka, czas pokaże. My oczywiście wierzymy w zwycięstwo. 4 brązowe medale Mistrzostw Europy zdobyły w Sofii nasze pięściarki. Wywalczyły je Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik.

0: No, na pewno nudy nie będzie, jeżeli chodzi o pogodę. Czwartek zapowiada się bardzo jesiennie, ale nie zabraknie też jaśniejszych momentów. Na niebie dzisiaj sporo chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 14 do maksymalnie 17 stopni, nieco chłodniej w górach, a wysoko w Tatrach może też delikatnie popruszyć. Powieje zachodni wiatr, chwilami silniejszy, zwłaszcza w czasie burz. No ale warto też wypatrywać przejaśnień, będą się pojawiać.
1: Więcej dobrych informacji do 9 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 3 po 8.

0: Co by nie mówić Ewa Max, to ona wie, jak to się robi takie dobre numery. Dlatego ją gramy w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i teraz uwaga, w miejscowości Płoty w zachodniopomorskim złodzieje z kościoła w centrum miasta ukradli, uwaga, dzwon. Z 1643 roku dzwon był zabytkiem, więc no jest generalnie awantura i afera.
4: Jezu, ale kto jest w ogóle w stanie wynieść 400-letni dzwon na złom? No Boże, co za dzban.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i tak dobrze, że nie próbowali go oddać do kaucjomatu, bo ciężko by się było zmieścić.
4: No tak, no zresztą gdzieś wiem, że dzwonię, ale nie wiem jeszcze w którym kościele. Tu Somber u nas brzmi ze swoim hitem, to jego 12 to 12 i jest dokładnie 12 po godzinie 8. I dobrze, że jesteście z RMF Max.
0: Dzyń, dzyń, dzyń.

0: Dobrych nastrojów od samego rana. Razem z Margaret i razem z RMF Max. 23 minuty po godzinie 8 to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A czy wy już wiecie, że Mandaryna i Michał Wiśniewski
0: są razem, wiemy.
1: Tak, ale jeszcze ze sobą nie mieszkają?
0: Naprawdę
1: nie mieszkają ze sobą. Tak czytamy na portalach plotkarskich, ponieważ są to najważniejsze poradne informacje.
2: Jestem ci strasznie wdzięczny, że te sensacje przekazałeś ludziom. Naprawdę dziękujemy.
0: Co z nią zrobimy?
2: Ale nie wiem, co to kogo dziwi. Przecież oni nie mogą mieszkać razem, bo jeszcze nie są po ślubie. To znaczy po drugim. Dobre obyczaje, ludzie.
1: No tak.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
6: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: ale to jest czwartek. David Guetta i Would I Lie To You. 4 minuty po wpół do 9. Macie to w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Okazuje się, że zdecydowana większość z nas, 9 na 10 Polaków, odczuwa taką monotonię, jeśli chodzi o posiłki i jedzenie. Aha. Ale nie chcemy zmieniać jadłospisu, nie chcemy przeprowadzać rewolucji, okay. Tylko pomyśleliśmy, że może lepiej będzie po prostu użyć jakiegoś sosu.
4: No na przykład,
3: coś
4: dokładnie.
3: Innego, że coś pomoczyć, posmarować, aha, polać czymś takim, wiecie.
4: No bo powiedz mi, no jak powiedzieć teściowej, że nie smakuje schabowy? No po prostu dodajesz keczupu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No taki sos to jest, jak wiecie, chleb do zupy. No wiadomo, możesz zjeść zupę, ale bez chleba to się nie najesz.
4: No i bez keczupu też nie. Schabowy w ogóle inaczej wysmakuje. Gibbs, Igo i Formani, ostatni dzień lata. Jest 8:35, a to jest poranek RMF Max.

0: To jest nowość od Two Colors, Primadonna w RMF Max, specjalnie dla was 20 minut przed godziną 9, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i historie takie, że po prostu człowiek nie wie, czy się śmiać, czy płakać.
1: Około odpadają, nie?
2: 33-letni mieszkaniec Łodzi zobaczył pod centrum handlowym zaparkowany ładny, nowy samochód i że w środku są kluczyki. No to co zrobił? Wsiadł do tego samochodu i go ukradł. No teraz ma zarzuty, ma problemy, ale podjechał tym samochodem ukradzionym świeżo do koleżanek, żeby się im pochwalić.
1: Zobacz, nie? Hej dziewczyny, patrzcie, jakiego samochodu nie mam.
3: Max. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko 1,49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: Jakie to są hity w RMF Max? To jest Fastboy, to jest Music Sounds, to jest 10 minut do godziny 9, a wy słuchacie poranka RMF Max.
1: Ja powiem tak, sprawa jest. I bez was, bez ciebie, to się tak. Nie uda po prostu, no nic nie zrobimy. Mamy 24 tysiące złotych. One szukają konta, na którym mogą się pojawić i to może być twoje konto. Tak.
2: Dzisiejsza nagroda główna to 24 tysiące złotych, ale też 1000 złotych za odebranie telefonu, no.
0: Urodzinowy deszcz nagród. Jeśli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% masz gwarantowane 1000 złotych, ale wtedy decydujesz, czy chcesz dużo, czy grasz o jeszcze więcej i chcesz zgarnąć 24 tysiące złotych.
1: 7327 to jest najważniejszy numer dzisiejszego dnia. 7327, tutaj też hasło Max SMS-em za 3,69 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Każda droga jest dobra.
2: Tak, na tej stronie też są super bonusy, także ciśnijcie!
0: Moi drodzy, trzeba!
2: Trzymamy kciuki za wszystkich, za ciebie, ciebie, ciebie.

0: Bum-ci. Właśnie w takim tempie leci ten poranek w RMF Max. Już zobaczcie na zegarki, bo jest 4 minuty do godziny 9. To oznacza, że za chwilę flash i prognoza pogody u nas w RMF Max. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Mesa.
1: AI. Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak już mówiliśmy we Fleszu o 8:00, ogień pojawił się wieczorem.
3: Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej.
2: Tyle Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max.
2: W ten czwartkowy poranek zaglądamy na poznańskie ulice, a tam spory ruch. Wolniej jedziecie Wyszyńskiego Aleją Niepodległości czy Pułaskiego. Nogę z gazu warto też zdjąć na Świętego Wawrzyńca i Przybyszewskiego. W RMF Max mamy ważne informacje dla zmotoryzowanych mieszkańców Krakowa, a konkretnie osiedla Na Stoku. Od dzisiaj do środy nieprzejezdna będzie ulica Petofiego, gdzie rozpoczynają się właśnie badania geologiczne.
4: Przez 6 dni ulica Petofiego będzie zamknięta, a rozmawiamy tutaj o odcinku od rejonu garaży do adresu Petofiego 93. I to jest ten odcinek ulicy Petofiego, który jest najbardziej narażony na osuwisko. I w związku z tym właśnie w tych dniach od 24 września do 30 września będą tam prowadzone, zapowiadane już przez nas zresztą wcześniej, prace geologiczne, które mają na celu przede wszystkim zbadanie tego osuwiska już w taki sposób bardzo dokładny.
2: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. 1000 uczniów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego bierze udział w Akademii Bezpieczeństwa. To coroczna akcja służb, która ma na celu przypomnieć najmłodszym o zasadach w drodze do szkoły.
5: Kierowca widzi, że przemieszcza się odblask, tak? Odbija się światło, wy idziecie, machacie ręką. On redukuje prędkość samochodu. Czy odblaski teraz są szczególnie ważne, jesienią i zimą?
6: Tak.
7: Tak.
6: Jesienią i zimą robi się szybciej ciemno.
5: Dokładnie.
2: Akademię Bezpieczeństwa z mikrofonem RMF Max odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Dzisiaj trzeci i ostatni dzień akcji. Kolejna pod koniec tego roku szkolnego. Plac Biegańskiego w Częstochowie czeka duża metamorfoza. Miasto wybrało wykonawcę, który zajmie się jego rewitalizacją. Inwestycja ma kosztować ponad 32 miliony złotych. Jakie teraz będzie oblicze biegana?
8: Będzie to miejsce, gdzie będzie można się zgromadzić przy okazji jakiejś imprezy typu Sylwester, czy też rocznicowych, jak 11 listopada. Tutaj się nic nie zmieni. Natomiast chcemy mu dać nowe życie, chcemy ocieplić jego wizerunek, chcemy go zazielenić, chcemy sprawić, żeby Plac Biegańskiego był nie tylko centrum miasta, ale i takim sercem miasta, do którego każdy z nas będzie chciał przyjść.
2: Mówił Michał Konieczny z częstochowskiego ratusza.

0: Przez kolejne godziny warunki biometeo będą dawać się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się latte, cappuccino lub mocna czarna kawa z cukrem. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale od zachodu napływa coraz więcej chmur i wkrótce zdominują niebo nad większością Polski oraz przyniosą przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś na południu i na Pomorzu Zachodnim, w maksimum słupki rtęci dobiją do 16 kreski, a najchłodniej na Śląsku, gdzie termometry pokażą 14 stopni Celsjusza.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: No i przyda się nie tylko mokka cappuccino, ale ristretto, podwójne espresso, venti.
3: Każda kawa się przyda, ale najlepsze, że tą pierwszą wypiliście ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek, ale było fajnie.
3: Dzięki za dzisiaj, teraz na waszych słuchawkach DJ Godza, Mi Chico i Jason Derulo.

Whatever turns you on, cokolwiek cię kręci, Axwell i Bon w RMF Max. No mnie na przykład kręci to, że już witamy się w czwartek i o tyle, no nawet nie tyle, tyle dosłownie już dzieli nas od weekendu nareszcie. Pierwszy jesienny weekend, ale to nie ma co płakać za rozlanym latem czy jakoś tak. Zresztą trochę letnich hitów będę dla was mieć w tym programie. Byle do obiadu startuje najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Związek, dzień dobry i takim lekkim klasykiem sobie polecimy na początek. September i Satellites.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lotówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

Sheeran i Azizam. Słuchacie, RMF Max. Kiedyś krążył taki dowcip, jak politycy rozmawiają między sobą i tam mówią, a na przedszkola to budżet zwiększamy czy zmniejszamy? Zmniejszamy. A na szkoły zwiększamy czy zmniejszamy? Zmniejszamy. A na więzienia? A na więzienia zwiększamy. A dlaczego? Bo do przedszkoli już nie wrócimy, a do więzienia jeszcze możemy trafić. Oczywiście nikomu żadnej odsiadki nie życzymy, chociaż może niektórym politykom. Dobra, nieważne. No ale w każdym razie różne rzeczy chodzą po ludziach, a dzisiaj popuścimy trochę wodze wyobraźni. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jutro, tak, jutro w słoneczny piąteczek idziesz do więzienia na parę lat. I ostatnia rzecz, którą robisz na wolności, to... No właśnie, co byś zrobił albo co byś zrobiła? To jest nasze pytanie dnia do pracy, żeby trochę było ciekawiej w pracy. Można sobie pogadać, naradzić się z koleżanką albo kolegą przy kawie i napisać nam na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można też głosówkę nagrać. Po co? Po to, żeby zgarnąć gadżety od RMF Max. Kto mnie najbardziej zaskoczy, do tej osoby na pewno, albo do tych osób na pewno gadżety trafią. 3001 SMS, Messenger RMF Max albo na Instagramie wiadomość na konto RMF Max. Piszcie śmiało. Najciekawsze odpowiedzi oczywiście trafią na antenę. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności.

0: Take it slow od Robina Schulza, nowość w RMF Max, a my już jesteśmy na dzień przed końcem naszej urodzinowej zabawy. Urodzinowy deszcz nagród. I przedwczoraj był 22, to mieliśmy do wygrania 22 tysiące. Wczoraj 23, 23 tysiące, a dzisiaj 24. No oczywiście, że 24 tysiące jest do wzięcia, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzwonić. Ale no, nie zadzwonimy do ciebie, jeżeli najpierw nie wyciągniesz ręki po kaskę, jeśli się najpierw nie zgłosisz. rmfmax.pl, tam zapraszam na naszą stronę. Parę kliknięć, jesteś w grze o kasę, albo hasło Max wysyłasz za 3,69 pod numer 7327 i te 3 złote z groszami zamieniasz nawet na 24 tysiące złotych dzisiaj. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis.
3: Minimalizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany, luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
14: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Przez kolejne godziny warunki biometeo będą dawać się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się latte, cappuccino lub mocna czarna kawa z cukrem. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale od zachodu napływa coraz więcej chmur i wkrótce zdominują niebo nad większością Polski oraz przyniosą przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś na południu i na Pomorzu Zachodnim, w maksimum słupki rtęci dobiją do 16 kreski, a najchłodniej na Śląsku, gdzie termometry pokażą 14 stopni Celsjusza.
24: RMF Max.
25: RMF Max.

Ty masz Gips, Kukon i Jonathan i w takim fajnym klimacie dzięki chłopakom zbliżamy się do godziny 10. O 10 oczywiście flash i świeżutka prognoza pogody, ale przed 10 jeszcze coś fajnego wam zagramy. Neptunika to jest gość, którego aż tak bardzo jeszcze możecie nie kojarzyć, bo okej, on w tym światku EDM-owym jest już od jakiegoś czasu znany, ale dopiero ten numer poniósł się wiralem i przyniósł mu ogromną popularność. Neptunika i What If. RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: I po reklamie.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Cześć, tu Oskar Sims.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: AI. Tu RMF Max. Jest 10:00. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
25: Planujecie zagraniczny wyjazd? We Fleszu o 10:00 na początek ważne informacje z rynku walut. Jak informuje Igor Skrzypek, polski złoty jest najsłabszy od wielu miesięcy.
26: Euro kosztuje prawie 4,38 zł, najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84, najdroższy od początków roku 2025. Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki.
25: Podrożał też frank szwajcarski i funt brytyjski.
24: To jest RMF Max.
25: Jak wiecie, z naszej anteny w Mławie powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie, a obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Płockiej.
27: Otrzymaliśmy duże dofinansowanie, około 3 miliony złotych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z naszej strony podpisaliśmy już umowę o dofinansowanie i będziemy mogli przystępować do realizacji tej inwestycji.
25: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. Ponad 15,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafi do Geoparku Świętokrzyskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój oferty turystycznej w 4 gminach powiatu kieleckiego. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, chodzi o Nowiny, Chęciny, Piekoszów i Morawice. Co powstanie za te pieniądze?
28: W Nowinach powstanie nowe Centrum Edukacyjno-Ekspozycyjne Dziedzictwa Geologicznego. W Chęcinach zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Natomiast w Piekoszowie zaplanowano 3 inwestycje: salę poświęconą lokalnemu dziedzictwu, geologiczne miejsce edukacji w Zajączkowie oraz rozbudowę ścieżek edukacyjnych przy rezerwacie Helosiowa Jama. Z kolei w Morawicy pieniądze zostaną zainwestowane w rozbudowę centrum samorządowego, gdzie powstanie multimedialne Centrum Tradycji Ziemi Morawickiej.
25: Tyle od naszego reportera. Przed nami 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców pod hasłem Od zachwytu do zrozumienia. W akcję włączają się też sądeckie uczelnie, m.in. Akademia Nauk Stosowanych. O szczegółach powiedział nam Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.
0: Organizujemy tą Noc Naukowców w dwóch lokalizacjach. Na kampusie dydaktyczno-sportowym na ulicy Kościuszki i na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na ulicy Zamenhofa. Pomiędzy tymi lokalizacjami będzie krążył bus za darmo.
25: Małopolska Noc Naukowców na Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się jutro o godzinie 16 i potrwa do 20. Wstęp jest wolny. A na koniec zaglądamy do Świdnicy, która już 7 listopada stanie się sportowym centrum Dolnego Śląska. Miasto będzie gospodarzem 11. RST Półmaratonu Świdnickiego. Tradycyjnie oprócz rywalizacji biegaczy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 października. Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo, za to na zachodzie, w centrum i na Pomorzu jeszcze przed południem spodziewamy się opadów deszczu. Najcieplej będzie dziś w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tam w maksie 16 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na Śląsku, to 14 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: Po tym charakterystycznym perkusyjnym intro od razu do rozpoznania Temper City i Self Aware. Dzisiaj jest Światowy Dzień Morza, no to wypływamy w rejs z byle do obiadu. Najlepszym programem do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

Kygo i Max McDonald, VRMF Max, to Take Me Back, zabierz mnie z powrotem, no chciałoby się tak z powrotem czasem wrócić, nie wiem, do wakacji albo jeszcze dalej. Tak się nie da, ale my niedługo wrócimy do naszego pytania dnia. Dzisiaj pytamy, przypomnę, pytanie dnia brzmi: jutro idziesz do więzienia i to na parę lat. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności, piszcie na 3001, koszt jak ze zwykłą wiadomość, albo na Messengera RMF Max, można głosówkę też nagrać, żeby zgarnąć gadżety. RMF Max. Destiny's Child, klasykiem teraz polecimy, Survivor.

0: wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: I po reklamie.
13: Ania, Krysia,
14: Julia,
15: Tomek.
16: Hey, it's Katy Perry.
17: Hi, this is Lost Frequencies.
16: Siemanko, tu Natalia Kawałek.

Fate, czyli Alan Walker i Ava Maxi. To jest RMF Max, a my wracamy do pytania dnia. Jutro idziesz do więzienia na parę lat. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności. Pomysłów wam nie brakuje, widzę. Ktoś tu napisał, zamawiam duży zestaw sushi, pakuję go do bagażnika motoru i jadę na ostatnią przejażdżkę z mężem. No i fajnie, tak po amerykańsku. Tu inny pomysł, idę do kasyna z całą wypłatą. No, w sumie w więzieniu kasa się i tak nie przyda, więc jak przegrasz, to przegrasz. A jak wygrasz, no to będzie czekać, aż wyjdziesz na wolność. Kasia pisze, robię sobie wycieczkę do Dubaju. Aha, coś tak czuję, że wycieczka się przedłuży. Natomiast Monika napisała, idę do lekarza, niech mi zleci wszystkie badania. W więzieniu przynajmniej zrobię bez kolejki. O, i to jest pomysł, jak wykorzystać odsiadkę. Monika, gadżety RMF Max już są twoje. Jak wy też chcecie zgarnąć gadżety, piszcie, zaskoczcie mnie. Ostatni dzień na wolności. Co robicie? SMS na 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Four to the Floor, to jest nowość od Offenbacha w RMF Max. 24 tysiące po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane, a właściwie wygrane. Taki mamy plan na popołudnie. Rozdać dzisiaj 24 tysiące w zabawie urodzinowy deszcz nagród. A żeby ten plan trochę pomóc zrealizować, to dajemy wam teraz ekstra rundę bonusową i aż 650 razy mnożymy wasze szanse, jeżeli teraz w ciągu najbliższych 8 minut dołączycie do naszej zabawy. Dołączycie wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbijecie na www.rmfmax.pl. Raz tam zgłoszenie wysyłacie SMS-em, raz robicie to przez stronę, a u nas w naszym systemie jest tych zgłoszeń aż 650, czyli 650 szans na 24 tysiące złotych zamiast tylko jednej szansy. No to kiedy się opłaca dołączyć, jak nie teraz? No właśnie teraz, chwytaj za telefon i wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl. 24 tysiące są do wzięcia.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
8: I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga.
17: Z tej strony modelki
19: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo, za to na zachodzie, w centrum i na Pomorzu jeszcze przed południem spodziewamy się opadów deszczu. Najcieplej będzie dziś w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tam w maksie 16 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na Śląsku, to 14 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom. Thank you.

Don't be so shy, i to jest Imani w RMF Max, a jej imię, czy właściwie pseudonim sceniczny, bo ona ma na imię Nadia, ale ten pseudonim pochodzi z języka Swahili, bo jej przodkowie pochodzą z Afryki i oznacza wiarę. No ja jestem pełen wiary w to, że nam szybko to przedpołudnie już zleci, już blisko, bo niedługo 11 i będziemy mieć z góry do końca pracy, a o tym, że trzeba mieć wiarę w siebie, między innymi jest ta piosenka, nowość od Mroza i Kasperczyków, Wszystko, czego chciałem w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Cześć.

0: Jest 11. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Oboje usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy oraz wyrządzenia ogromnych szkód finansowych Instytutu sięgających ponad 1 300 000 złotych przez każde z nich.
2: CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością Instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną.
1: A tyle Michał Radkowski.
0: To jest RMF Max.
1: Kilkanaście włamań na ponad 87 tysięcy złotych strat. Krakowscy policjanci zatrzymali włamywacza i jego wspólnika magazyniera, który przechowywał skradzione fanty. Celem rabusiów były kantory, restauracje, punkty handlowo-usługowe i piwnice. A informacje na ten temat zebrał dla Was Przemek Błaszczyk.
3: Złodziejaszek działał na terenie Starego Miasta, Nowej Huty i Podgórza. Funkcjonariusze ustalili, że 28-latek włamał się również do jednej z kolektur, z której ukradł zdrabki na ponad 9 tysięcy złotych. Na razie nie mam informacji, czy coś wygrał, ale nie tylko zdrabki wpadały w jego ręce.
4: 28-latek ukradł między innymi gotówkę, hulajnogę elektryczną, tablet, akcesoria do parzenia kawy, klocki znanej firmy.
3: Przyznaje sierżant Elżbieta Znachowska-Bytnar z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
1: 28-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a jego wspólnik został objęty policyjnym dozorem. Zmieniamy temat. Szpital Wojewódzki w Białymstoku będzie miał nową przychodnię. Powstanie ona przy ulicy Skłodowskiej, Curie. Pacjenci będą dzięki temu mogli liczyć na lepsze warunki leczenia. W przychodni mają znaleźć się niemal wszystkie poradnie szpitala, które dziś znajdują się przy Wołodyjowskiego.
5: Wszystkie poradnie będą tutaj zlokalizowane. Obecnie mamy ich 27, mieliśmy do niedawna 26, ale od maja uruchomiliśmy poradnie leczenia bólu, także sale zabiegowe w pełni wyposażone, dzięki którym będziemy mogli realizować procedury jednego dnia, zarówno w zakresie chirurgii, ortopedii oraz urologii. Także przewidujemy tutaj zlokalizowanie właśnie sali z kilkoma łóżkami.
1: Mówił dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Bogdan Kalicki. Dzięki zastrzykowi gotówki z programu Aktywny Żłobek sale sensoryczne 2026. Włocławskie żłobki zostaną wyposażone w nowy sprzęt. Pozyskane 81 tysięcy złotych magistrat przeznaczy na urządzenia, które trafią do placówek przy Żytniej i Wienieckiej, wspomagając prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców miasta. I na tym kończymy Flesza. Już za chwilę najnowsza prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie z nami. Nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. We Wrocławiu czy w Opolu w Maxie spodziewamy się 14 na plusie. Tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 16 kreski. Do tego niemal wszędzie, poza wschodnimi województwami, jeszcze przez jakiś czas popada. Ale wkrótce i tam pogoda się popsuje, więc przydadzą się parasole. Kierowcy, uważajcie na drogach.
6: Skrzypce i diamowe brzmienia to jest zawsze dobre połączenie, a tutaj jest najlepsze. Eli Oaks, Lawinia i Reasons. Na start 11 w RMF Max, Dawid Mianzek.

ostatni dzień lata, to już niestety za nami. Gipsy, Go for Money w RMF Max. Słuchajcie, w jednym ze śląskich miast, konkretnie w Piekarach Śląskich, w ratuszu mieszkają sobie koty. Dwie kotki właściwie, o wdzięcznych imionach Julka i Anda. Żyją w takiej odgrodzonej jakby części ratusza. Tam jest nawet taki napis, jak ktoś przychodzi: uwaga, koty, żeby ich nie wypuszczać, nie? Ja nie wiem, czy to jest w zgodzie z urzędowymi przepisami, żeby trzymać takie koty w urzędzie, ale podobno koty się zadomowiły, nikomu to nie przeszkadza, więc ja jestem jak najbardziej za to. Ja w ogóle uważam, że w każdym polskim urzędzie powinny mieszkać koty. No bo sprawy nie załatwisz, ale przynajmniej kota pogłaskasz, wyjdziesz zadowolony i z sierścią na pamiątkę. Sugababes, takie kotki teraz z nami. About You Now.

no i taką dużą dawką zwierzęcego instynktu poczęstowała nas Kacaj Animal w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ja wiem, że ta moda na Six7 potrafi być wkurzająca. Ja wiem, zwłaszcza jeżeli dużo czasu spędzacie z nastolatkami, ale słuchajcie, zróbmy raz tak, żeby to połączenie cyfr 6 i 7 było. Dużo czasu spędzacie z nastolatkami, ale słuchajcie, zróbmy raz tak, żeby to połączenie cyfr 6 i 7

0: cyfrę 6 i 7, nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności, może być 7 i 6, no to jeszcze te szanse podwajamy, czyli nie 600 razy mnożymy, tylko 1200 razy mnożymy twoje szanse na to, że dzisiaj odbierzesz od nas telefon, za samo odebranie telefonu zgarniesz 1000 zł, a możesz zgarnąć nawet 24 tysiące złotych. Teraz przez najbliższe 7 minut mega runda bonusowa ze szczęśliwym numerkiem. Hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za 369 albo zapraszam na www.rmfmax.pl. 600 razy mnożymy każde zgłoszenie, 1200 razy jak masz 6 i 7 w numerze telefonu.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
3: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałów.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Bez końca. Oskar Cyms w RMF Max. Bez końca to mógłbym czytać i słuchać waszych pomysłów na to, co byście zrobili w ostatni dzień przed odsiadką. Takie jest dzisiaj nasze pytanie dnia do pracy. Jutro idziesz do więzienia. Co robisz dzisiaj? Karolina sprytnie robi operację plastyczną twarzy i zmieniam wizerunek. Okej. Okay. Nowy wizerunek, nowa tożsamość. Może się nie kapną. Emil chyba w tę samą stronę. Kradnę jacht i płynę na Kubę. Tam chyba nie ma ekstradycji. Ktoś tu napisał, że przed odsiadką jeszcze chciałby polecieć w tandemie paralotnią albo skoczyć ze spadochronem. Ktoś tu napisał, idę do restauracji, zamawiam wszystko, co jest najdroższe z karty, a jak przyjdzie do płacenia, to powiem, że mogą dzwonić na policję, mnie już nie zależy. A tu jeszcze głosóweczka od Pawła.
1: Okradam bank, zakupuję pieniądze i po wyjściu z więzienia cieszę się luksusowym życiem.
0: Tylko wiesz, Paweł, przy tej inflacji to może się okazać, że odkopane pieniądze pozwolą na kupno luksusowej skrobaczki do szyb. Co wy byście zrobili na dzień przed odsiadką? 3001 albo Messenger RMF Max.

0: chce.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klao.
15: Kari Jęcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. We Wrocławiu czy w Opolu w Maxie spodziewamy się czternastki na plusie. Tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 16 kreski. Do tego niemal wszędzie, poza wschodnimi województwami, jeszcze przez jakiś czas popada. Ale wkrótce i tam pogoda się popsuje, więc przydadzą się parasole. Kierowcy, uważajcie na drogach.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.

Na mocnych bitach i rymach Eminema, Rihanna delikatna z kawałkiem The Monster. Takie połączenie w RMF Max na końcóweczkę programu Byle do obiadu, bo już za chwilę i wszystko gra się zaczyna. Irek Jakubek z Asią Mełz w duecie przejmują studio i zostawiam was po prostu w dobrym towarzystwie na popołudnie. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się w piąteczek. Dawid Miązek, cześć. RMF.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.
8: AI. Tu RMF Max. Jest 12. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
9: We Fleszu w południe najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że było to podpalenie.
10: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski. Stanęły policyjne posterunki.
9: O czym informował Krzysztof Zasada.
8: Słuchacie RMF Max.
9: Jeszcze tylko do końca miesiąca mieszkańcy gminy Trzcianka mogą wybierać projekty w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok. A jest w czym wybierać, o czym krótko powie nasza reporterka.
11: Do wyboru są trzy projekty miejskie. To jest strefa relaksu na nowej plaży nad jeziorem Sarcze, wybieg dla psów oraz akcja nasadzenia 400 nowych drzew. W kategorii projektów wiejskich znalazły się m.in. wielopokoleniowy ogród społeczny w Radolinie, doświetlenie ulic w Stobnie, tuby do słuchania odgłosów natury w Dolinie Noteci oraz nowoczesny plac zabaw we Wrzącej. Głosowanie wyłącznie drogą elektroniczną do 30 września. Trzeba wskazać jeden projekt miejski i jeden wiejski. Szczegóły oraz formularz do głosowania dostępne są na stronie internetowej gminy Trzcianka.
9: Tyle Renata Pasiut. Zmieniamy temat. Dźwiękoznaki literaki. Tą sztuką dla dzieci opolski Teatr Lalki i Aktora otworzy w weekend nowy sezon artystyczny. A w planach ma łącznie 6 premier. Pierwsza skierowana jest do dzieci uczących się alfabetu oraz czytania. Ale nie będzie to klasyczna nauka liter z elementarza, podkreśla reżyserka Honorata Mierzejewska-Mikosza.
12: Jak się litery składa, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji.
9: A więcej na temat tego spektaklu na stronie teatrlalkiopole.pl. Będzie można zadbać o zdrowie, dobrze się bawić, a przy okazji pomóc zwierzakom bezdomniakom. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaprasza na bieg charytatywny dla zwierząt w Słupsku, a do uczestnictwa zachęca Marta Śmietanka, kierowniczka Słupskiego Przytuliska.
13: Można wziąć udział w dwóch formach biegu. Jest to bieg przyjaciół zwierząt. Taki króciutki na 800 metrów, dwa okrążenia na około stadionu i bieg taki bardziej profesjonalny na 7 kilometrów.
9: Dodajmy, że niedzielny bieg wystartuje na stadionie 650-lecia w Słupsku. Gwiazdy światowej literatury, premiery, literackie stand-upy i dyskusje o najważniejszych tematach współczesności. W Warszawie rusza 14. edycja Big Book Festival. Przez najbliższe dni stolica stanie się sercem czytelniczego świata, a na uczestników czekają dziesiątki wydarzeń. Szczegóły znajdziecie na stronie bigbookcafe.pl.

0: We wschodniej Polsce wciąż jest słonecznie, ale z czasem chmur ma przybywać i przez jakiś czas spodziewamy się opadów. Za to parasole do końca dnia przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodnich regionów kraju. 16 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Małopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś najcieplej, w Warszawie 15 kresek, a najchłodniej w Opolu i we Wrocławiu 13-14 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: To jest o mnie ta piosenka.
3: Dzień dobry.
2: 3 minuty po południu. Ja się czuję trochę tak, wiesz, jak miałbym taką pierwszą jazdę na rowerze.
3: Wow.
2: Trzymam kierownicę trochę nieśmiało.
3: Drgają ci kolana.
2: Cieszę się, że mogę być dzisiaj twoimi bocznymi kółkami.
3: Albo ja twoimi.
2: Bo Asia Mełz dojechałaby do końca, a Irek Jakubek to nigdy nie wiadomo. Tu RMF Max.

0: Jak słyszę Zalię w RMF Max, to mam wrażenie, że każdy dobry szef powinien mieć taki dopisek na końcu swojego maila. Tylko kochaj mnie. Tak jak w tej piosence. Zupełnie nie wiem, dlaczego cię to śmieszy.
1: Ja też nie.
0: Nasz tak ma. 11 minut po południu. Zimno się zrobiło jak kraj długi, szeroki.
1: No w końcu jest jesień, więc musi być zimno. Rzućcie jakieś ciepłe słowo, żeby nam wszystkim się zrobiło troszkę przyjemniej na serduszku.
0: Albo podarujcie nam, jak chcecie tak bardziej elegancko, a niekoniecznie rzucać tutaj słowami. Na naszych głosówkach, messengerach, instagramach. Proszę bardzo, wrzucić. A my będziemy się po pierwsze cieszyć, a po drugie będziemy się z wami dzielić.
1: Szarlotka.
0: O,
1: to jest ciepłe słowo.
0: I z lodami. Dla równowagi.
1: Nie.

0: Co? Już liście lecą?
1: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo w Delikat promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo w Delikat.

0: rmf.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Ale nie się co, to jest Age, to jest Mata, to jest RMF Max. Pół do pierwszej po południu i specjalnie na ten wyjątkowy moment, który mamy teraz w Maxie, wniesione do studia zostały nietypowe instrumenty. Nie wiedziałeś, że tak dobrze na tym gra.
1: Jestem w szoku, nie wiem, czy z niego wyjdę, ale specjalnie po to zostały wniesione te organy. Irek zagrał, żebyście dobrze usłyszeli, co dla was teraz przygotowaliśmy.
0: Specjalny mnożnik, dzięki któremu jeszcze łatwiej wygrać. Uwaga, 24 tysiące złotych.
1: No i pewnie myślicie, ile, jaki ten mnożnik? Już wam mówię, 560 szans możecie dostać za jednego maksa, którego za 3,69 wyślecie pod 7327.
0: Jak wysyłacie Max na 7327 w ciągu najbliższych, tylko 9 minut, to każde takie zgłoszenie mnoży się razy 560. A to oznacza, że jak normalnie wyślecie, to jest tylko jedno zgłoszenie w puli. A jak wyślecie teraz, to tych zgłoszeń w grze o 24 tysiące złotych będzie aż 560.
1: Max, niech leci teraz pod 7327.

0: Tame Impala specjalnie dla tych, którzy czują, że jest tak zimno, że trzeba sobie mówić ciepłe słowa przez radio.
1: Cieplutko pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z uśmiechem się dzisiaj wpuszczają na drodze.
0: O, jak miło, takich kierowców nam trzeba w chłodniejsze popołudnia. Wasze głosówki właśnie w tej sprawie nagrywajcie. My te najbardziej gorące ze wszystkich będziemy premiować nagrodami. A w prognozie pogody zimno, ta najbardziej aktualna leci do was już za chwilę. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: We wschodniej Polsce wciąż jest słonecznie, ale z czasem chmur ma przybywać i przez jakiś czas spodziewamy się opadów. Za to parasole do końca dnia przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodnich regionów kraju. 16 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Małopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś najcieplej, w Warszawie 15 kresek, a najchłodniej w Opolu i we Wrocławiu 13-14 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Najnowsza propozycja od Margaret w czwartkowe popołudnie to jest zawsze dobra opcja do pracy, dlatego tak wam gramy w RMF Max.
1: I jeszcze jedna fajna nowość. Nowość w systemie kaucyjnym. Wszyscy kochamy system kaucyjny.
0: Wiadomo, ja najbardziej.
1: Będzie taka specjalna aplikacja, na której będzie można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy nieprzepełniony kaucjomat, żebyś spokojnie mogła oddać buteleczki, gdzie jest najbliżej.
0: Doskonały pomysł, tylko mam nadzieję, że to będzie od razu szukało ci miejsca noclegowego, w razie gdyby ten pusty kaucjomat był w innym województwie.
1: A się jednak zna się na życiu.

0: Ogólnopolskie sorry papi od pogody, specjalnie dla tych, którzy dzisiaj słuchają RMF Max w pracy na rusztowaniu. No i to zimne, to tak na stałe, czy tylko na chwilę? Będą prognozy zaraz po pełnej. Zostańcie na flash, by być na bieżąco. Za 4 minuty 13.
1: Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl. To się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Sary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje ze specjalistami oraz zajęcia sportowe i aktywności promujące zdrowy styl życia. Tak będzie do końca września w całej Polsce w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
7: To jest RMF Max.
8: Baza wojsk USA w okolicach Poznania. Władze miasta mają nadzieję, że tak będzie. Na korzyść stolicy Wielkopolski przemawia wcześniejsza obecność Amerykanów, a także m.in. kwestia lokalizacji lotniska w Krzesinach.
9: Oni mają 10 lat doświadczeń z władzami miasta i województwa i to też jest istotne. Amerykanie wiedzą, że w Poznaniu my dotrzymujemy słowa, potrafimy być sprawczy.
8: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To już jutro, w obecności gwiazd sportu i samorządowców, wielkie otwarcie nowego stadionu miejskiego w Płońsku. W piątek miasto będzie miało dodatkowe powody do świętowania, a to za sprawą szczęśliwej trzynastki, czyli 13 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Czy wiadomo, jak Płońsk wyda te pieniądze? O tym już teraz powie nasz reporter Kamil Puternicki.
10: Oczywiście, że wiadomo. 13 milionów złotych Płońsk wyda na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Zostaną odnowione budynek Biblioteki Pedagogicznej i zabytkowy obiekt poklasztorny, który będzie nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Umowa na rewitalizację obiektów zostanie podpisana jutro o 10.30.
8: Tyle od naszego reportera. Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogą oddawać głosy na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji są te związane ze sportem, rekreacją, edukacją czy bezpieczeństwem. Każdy mieszkaniec Tomaszowa może zagłosować na jeden projekt infrastrukturalny i jeden społeczny. Warto się pospieszyć, bo głosowanie kończy się o północy. A teraz szybko zaglądamy do Szczecina, a konkretnie na tarasy Zamku Książąt Pomorskich, które zamienią się w średniowieczne miasteczko. Po kilku latach przerwy na zamek wraca Świętogryfa, czyli wydarzenie poświęcone historii Pomorza i dynastii Gryfitów. W najbliższą sobotę na uczestników eventu czeka moc atrakcji.
11: Będą wojowie, rycerze, w programie będzie i prezentacja gwardii, ale też rozmaite potyczki wojów z różnych okresów, z okresów panowania poszczególnych Gryfitów. Bardzo ciekawa też będzie prezentacja kultury muzycznej drogami Gryfitów, żeby poznać różne instrumenty.
8: A o imprezie opowiadała Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.
7: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Dziś w pogodzie miszmasz, a warunki biometeo dają nam się we znaki, powodując senność i problemy z koncentracją. Na zachodzie oraz na południu jest pochmurno i przez kolejne godziny spodziewamy się opadów deszczu, a później parasole przydadzą się też mieszkańcom Podlasia. Termometry w Krakowie i w Koszalinie pokazują 16 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Bydgoszczy 15 na plusie, a najzimniej dziś na Śląsku, gdzie słupki rtęci oscylują w okolicy 13-14 kreski i to dzisiejszy maks.
7: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: RMF Max, hity na maksa.
12: Wszystko, czego potrzebujecie, żeby czwartek w pracy był naprawdę fajny, jest tu w RMF Max.
13: Asia, Irek, no i hity na maksa oczywiście też grają. Poczuj dobrze.

0: Mają 15 minut wcześniej niż siatkarze,
1: no.
0: Bo nie trzeba będzie oglądać dwóch meczów na jednym telewizorze. Tylko jak nasi piłkarze zaczną 15 minut przed siatkarzami,
1: tak.
0: To mniej więcej przez 15 minut się zorientujesz, czy warto oglądać piłeczkę. Nożną, oczywiście.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Można po prostu rozdać 24 tysiące złotych. Pewnie, że można, ale popołudniowy program RMF Max, Asia, Irek, dzień dobry, witajcie, ma dla was coś ekstra. Ma dla was specjalne mnożniki, dzięki którym możecie mówić o 600 razy większym szczęściu niż wszyscy, którzy wcześniej słuchali RMF Max i chcieli się zgłosić do zabawy, w której do wygrania 24 tysiące złotych.
1: Jeżeli chcecie dostać 600 szans więcej na finał, to właśnie teraz wysyłacie hasło Max pod 7327 za 3,69 z VAT-em. A jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej szczęścia i macie 7 w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz taki SMS pomnoży wasze szanse razy 1200.
0: Panie i panowie, kto ma 7 w swoim numerze telefonu, dostaje 1200 szans na wygranie 24 tysięcy złotych. Wysyłaj Max na 7327. Zrób to teraz. 7 super szczęśliwych minut. Max 7327.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: I po reklamie.

0: Hitte na Maxa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: AI. Dziś w pogodzie miszmasz, a warunki biometeo dają nam się we znaki, powodując senność i problemy z koncentracją. Na zachodzie oraz na południu jest pochmurno i przez kolejne godziny spodziewamy się opadów deszczu, a później parasole przydadzą się też mieszkańcom Podlasia. Termometry w Krakowie i w Koszalinie pokazują 16 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Bydgoszczy 15 na plusie, a najzimniej dziś na Śląsku, gdzie słupki rtęci oscylują w okolicy 13, 14 kreski i to dzisiejszy maks.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. To jest zawsze dobra opcja i nowości na drogach, o których powinniście wiedzieć, bo będą nowe oznaczenia dla odcinkowego pomiaru prędkości.
1: O proszę.
0: Nie, będzie znak, który będzie mówił nie tylko o tym, że odcinkowy pomiar prędkości jest, ale także podpowiadał, z jaką prędkością maksymalnie można tam jechać.
1: No to bardzo dobrze, bo teraz na tych odcinkowych pomiarach prędkości wszyscy zwalniają tak z lekką przesadą, tak na wszelki wypadek, trochę wolniej. Dlatego właśnie przy autostradach są ekrany akustyczne, wiesz, żebyśmy nie widzieli, że jedziemy trochę przez teren lekko zabudowany.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Najlepsze hity cenowe w Brico Comarché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: AI. Tu RMF Max. Jest 14. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
7: Flash o 14:00. Zaczynamy od informacji szczególnie ważnych dla kierowców. Optymistyczne informacje napływają z rynku ropy. W ciągu 10 dni surowiec ten potaniał o 5-10% w zależności od rodzaju. Ceny na stacjach paliw nadal są jednak rekordowo wysokie.
8: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
7: Tłumaczy ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa. To oznacza, że na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach nie mamy co liczyć.
6: To jest RMF Max.
7: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność pobytu ponad 4000 cudzoziemców. W ponad 220 przypadkach stwierdzili naruszenia. Ostatnim zatrzymanym był obywatel Filipin przebywający w Polsce nielegalnie.
9: W Krośnie strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali 41-letniego obywatela Filipin, który nielegalnie przebywał w Polsce. Mężczyzna nie miał ważnych dokumentów pobytowych i nie wykonał wcześniej wydanej przez Czechy decyzji powrotnej. Otrzymał decyzję o powrocie oraz 3-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Decyzją sądu został umieszczony w ośrodku dla cudzoziemców, gdzie czeka na deportację do swojego kraju.
7: O czym informował Łukasz Zakrzewski. Dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do strażaków ochotników z gminy Rzeczyca, w których jednostkach pojawią się wozy.
10: Jeden dla OSP Rzeczyca, jest to średni samochód wraz z wyposażeniem, pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, i drugi samochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki, które pozyskaliśmy, trafią do OSP Sadykierz.
7: W gminie Rzeczyca remontowane są także świetlice wiejskie.
10: Pozyskaliśmy kilka grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego. Po 120 tysięcy przeznaczymy na modernizację świetlicy w Bartoszówce oraz w Zawadach.
7: Powiedział nam wójt gminy Marek Kazimierczyk. Jest czwartek, a w tym dniu tradycyjnie już zachęcamy mieszkańców Słupska do wyjścia do kina. Chodzi o cykl dyskusyjnego klubu filmowego. Wrześniowe seanse kończy pokaz najnowszego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot. Początek o godzinie 18:00. Wielka koszykówka wraca do Sosnowca. Już w najbliższy weekend stolica Zagłębia będzie gościć 4 najlepsze koszykarskie drużyny, które zagrają o Superpuchar Polski. O zwycięstwo powalczą Legia Warszawa, Zastal Zielona Góra, Dziki Warszawa oraz Energa Trefl Sopot.
11: Oczywiście bardzo się cieszymy, że możemy ponownie gościć najlepszych koszykarzy w Polsce. Ta współpraca między miastem a Polską Ligą Koszykówki układa się doskonale. Stąd też cieszymy się, że znów rola gospodarza została nam powierzona i będziemy robić wszystko, aby te drużyny czuły się u nas doskonale.
7: Wyjaśniał Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: AI.
7: Od Szczecina przez Zieloną Górę po Wałbrzych i Rzeszów przez jakiś czas może jeszcze popadać. A później deszczu spodziewamy się też na Podlasiu. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. A kierowcy, uważajcie na drogach. Parasole nie będą potrzebne za to w centrum czy na północy, ale tam trochę wieje. 16 na plusie. To wartość, jaką pokazują termometry na wybrzeżu i w Małopolsce. Chłodniej jest w centrum, a słupki rtęci na Śląsku oscylują w okolicy 13-14 kreski.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: 4 po drugiej. Popołudniówka RMF Max to jest najlepszy program do słuchania w pracy i mamy specjalną piosenkę dla tych, którzy właśnie zdążyli wysłać jakiś mega ważny raport.
13: Albo zapłacili za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, książki i jeszcze im trochę zostało.
12: O tym właśnie jest ta piosenka. Od pierwszej nuty.

0: Niby chłodny, niby pochmurny, ale całkiem fajny. Ten czwartek po południu, 12 po drugiej. Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że razem z wami jesteśmy.
1: A z kategorii rzeczy, które koniecznie należy wiedzieć jesienią, dlaczego grzyby rosną w kręgach?
0: A faktycznie one rosną w takie kółeczka.
1: No właśnie, wiedzieliście? To no. Już będziecie wiedzieć. Wszystko przez grzybnię.
0: Grzybnia.
1: Czyli to, co jest pod ziemią. Okazuje się, że to ta grzybnia się tak w kółko rozrasta, no i dlatego te grzyby potem tak w kółeczku na okrągło. No.
0: Także jak idziecie na grzyby i nie znajdziecie ani jednego grzyba, to nie jest wina grzybni.
1: Nie?
0: Nie grzybni, nie. Tylko tej drugiej, co zawsze z tą grzybnią występuje w środowisku.
2: Max, ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super grzybnia, przynajmniej w muzyce, teraz.

0: najpiękniejszy i najprostszy sposób na miłość. Tylko kochaj mnie. Izalia w RMF Max.
1: Oj, takie uczucia to mogą nam poprawić samopoczucie w chłodne czwartkowe popołudnie. 14:30 na zegarach RMF Max. Piękne, miłosne wiadomości od Marcina Hakiela i jego Dominiki.
0: Tak.
1: Znowu będą rodzicami.
0: Tym razem córeczki,
1: brawo,
0: czyli Romeo, synek pary, będzie miał siostrzyczkę.
1: Siostrzyczkę i będzie tak w książce. Też nie mogą być razem, będzie Romeo i Julia.
0: No, być może.
1: Albo w razie, jakby jednak był synek, to też super, bo Julian to jest piękne imię.

0: Niech to nas niesie do weekendu. Neptunika, What If w RMF Max.
1: Uwaga, jesieniary i jesieniarze, bo teraz będzie moda. Najmodniejsze kolory tej jesieni to czerwień i wszystkie odcienie niebieskiego.
0: Super, dobrze wiecie, to teraz trzeba poprawić ten beżowy sweter i pogratulować wszystkim, że jesteśmy modnie ubrani, mimo że niebieski i czerwony. To najmodniejsze kolory tej jesieni, bo przecież czerwone i niebieskie to my mamy pod spodem. Prawda?
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Siemano, z tej strony White 215.
1: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: AI. Od Szczecina przez Zieloną Górę po Wałbrzych i Rzeszów przez jakiś czas może jeszcze popadać. A później deszczu spodziewamy się też na Podlasiu. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. A kierowcy, uważajcie na drogach. Parasole nie będą potrzebne za to w centrum czy na północy, ale tam trochę wieje. 16 na plusie. To wartość, jaką pokazują termometry na wybrzeżu i w Małopolsce. Chłodniej jest w centrum, a słupki rtęci na Śląsku oscylują w okolicy 13-14 kreski.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale to nas rozkręciło Farruko i Pepa w RMF Max.
1: To jeszcze mała zagadka dla was teraz.
0: No.
1: Przygotowana. Zamieniamy sobie w słowie Pepa E na U.
0: Pepa E na...
1: I wychodzi to, co trzeba ruszyć, żeby ten czwartek pchnąć dalej.
0: A jak ktoś jeszcze tego rebusu nie ogarnia, to wam damy przykład. Asia i Irek. Do jutra.
1: Pa. Pa.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Nawet 2000 zł za tonę. Tyle trzeba zapłacić w niektórych składach za węgiel. To ważna informacja, bo rusza sezon grzewczy. Ceny budzą niepokój wśród tych, którzy sami ogrzewają dom i pytania, czy węgla tej zimy starczy. Wiceszef resortu energii uspokaja.
3: Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy, czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące.
2: Mówił Konrad Wojnarowski.
0: To jest RMF Max.
2: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie mógł łatwiej sięgnąć do swojej przeszłości. Uczelnia zbuduje nowoczesne archiwum. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, a szczegóły ma dla Was Przemek Wałczyński.
4: Uniwersytet wybuduje budynek, w którym będzie można bezpiecznie przechowywać dokumenty i pamiątki związane z historią. Będzie również miejsce na pracę z tymi zbiorami i spotkania z mieszkańcami. Nowe archiwum uczelni powstaje przy Wydziale Historii i będzie miało dwie kondygnacje. Oprócz magazynów na dokumenty znajdą się tam pracownie, biura, sale wykładowe czy przestrzeń dla odwiedzających. Specjalne rozwiązania techniczne mają pomóc ochronić zbiory przed pożarem czy nieodpowiednimi warunkami. Budowa ma potrwać 1,5 roku.
2: Tyle od naszego reportera. Warszawa rozbłyśnie na święta zupełnie nowym blaskiem. Już w grudniu stolica zaprezentuje całkowicie odmienioną premierową iluminację świąteczną. Ma ona zaskoczyć mieszkańców i turystów niespotykanymi dotąd dekoracjami.
5: Będziemy w tym roku mogli rozpocząć spacer na Nowym Mieście, przejść przez Stare Miasto, Nowy Świat, ulicę Świętokrzyską, które połączy starą część Warszawy z nowym centrum Warszawy. Każda z tych stref uzyska dekoracje odpowiadające jej charakterowi. Będziemy opowiadali historię Warszawy, historię warszawiaków znanych. Pojawiają się legendy.
2: Powiedział reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi szef firmy Multidekor Tomasz Podogrodzki. A teraz szybko przenosimy się do leśnickich lasów. Leśnicy przypominają, że jesteśmy tam gośćmi. Podczas spaceru czy rowerowej wyprawy możemy spotkać wiele zwierząt, w tym również dziki.
6: Dziki są naprawdę niebezpiecznymi zwierzętami. Oczywiście one również boją się człowieka, natomiast zwłaszcza lochy prowadząc młode mogą być dla ludzi niebezpieczne i trzeba ich unikać.
2: Mówił Piotr Gorzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Cztery pory z oku jesień to kolejna edycja imprezy organizowanej przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. Dziś w Parku Piastowskim wielkie gotowanie, a konkretnie warsztaty, które pokażą Wam, co zrobić z jabłkami, by długo cieszyć się ich smakiem. Będzie też wspólne poszukiwanie najładniejszych liści i tworzenie jesiennej biżuterii. Start o 16.00.

0: To flash sportowy RMF Max. W Mediolanie przygotowania do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce. Dziennikarze spotkali się z kapitanami i trenerami ostatnich drużyn w turnieju. Nikola Grbić, szkoleniowiec biało-czerwonych, wie, że oczekiwania w Polsce są duże.
1: Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną, Polaków szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal.
0: Mówił Patryk Serwański, a półfinały już jutro. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Chinach. Swój pierwszy mecz w tym turnieju kilkanaście minut temu wygrał też Hubert Hurkacz.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. W niektórych regionach kraju przyda się dziś parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o Małopolsce, Śląsku, Świętokrzyskiem, Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. W Koszalinie, Szczecinie czy Krakowie najcieplej. Wieczorową porą będzie to 15 stopni. W centrum słupki rtęci zjadą do 12 na plusie. No i wciąż mają towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie, 10 stopni Celsjusza.
4: No proszę, jak tu pachnie nowością, nowe studio RMF Max.
5: Tak,
4: fajnie,
5: jakbym wsiadł do nowej fury, do salonu.
4: Dosłownie tak jest. 3 minuty po 15:00, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy. Justyna Borycka
5: i Piotr Świderski, witamy serdecznie, a w głośnikach już Temper City, Self-Aware. Może się dać głośniej.
4: Ja nie mogę się jeszcze odnaleźć. Poczekaj, tak dotknę wszystkiego, smyrnę.
5: No, fajnie, fajnie jest.
4: Fajnie, fajnie. I fajnie, że jesteśmy razem w RMF Max.

0: Ale to kręci Jugel, Moving to the Sun. Prawie 10 minut po godzinie 15. Tutaj kanał nadawczy, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Siemano ponownie.
1: Siemano ponownie. Słuchajcie, Miko Marczyk, polski kierowca rajdowy, pobił właśnie rekord Guinnessa i przejechał elektrykiem. Samochodem elektrycznym.
0: No.
1: Naprawdę. Na jednym ładowaniu 1338 km.
0: Ej, ale my mamy takiego kolegę w pracy, co jeździ elektrykiem.
1: Jest, błagam, nie mów mu tego, bo on nigdy nie przestanie gadać, jak normalne auta są bez sensu. Po prostu nigdy się nie zamknie, no.

0: coraz bardziej czuć weekend, ale to Buja Silva Bempa on tonight w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, tutaj cały czas kanał nadawczy.
1: Tak jest, kanał nadawczy, który dzisiaj bawi i uczy, słuchajcie, bo jak zwykle oczywiście jakaś ciekawostka się musi pojawić. Dzisiaj znalazłam taką, że podobno Merkury chłodzi się już od wielu lat i jego średnica zmniejszyła się aż o 23 kilometry.
0: Schudł.
1: Schudł. A nawet można powiedzieć, że po prostu Merkury się kurczy.
0: Może ktoś niechcący wyprał w 60 stopniach i dlatego.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Carrefour,
12: ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od kanału.
12: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: MJ Deli, RMF Max. I jak mogę być tak zupełnie szczera?
1: No pewnie,
0: to jakoś
1: zawsze.
0: Tak na początku mnie ten numer nie wciągnął za bardzo. Miałam takie mech. Ale im częściej słyszę, tym bardziej myślę, że dobrze płynie.
1: Szczerze miałem tak samo. Tak? Teraz buja.
0: Teraz buja, dokładnie. I bardzo dobrze, trzeba być rozbujanym, jak się wraca z pracy, tylko no, trzeba też uważać. Oczywiście policjanci w Gdańsku, słuchajcie, zatrzymali do kontroli pana z Kolumbii. Poprosili grzecznie o prawo jazdy, wiadomo jak to przy kontroli. No i dostali takie plastikowe, ale trochę jednak podejrzane, więc poprosili o dodatkowy dokument. No to pan wyciągnął drugie, papierowe prawko z kodem QR, no, który po zeskanowaniu przenosił na stronę, gdzie można było kupić sobie lewe prawko. No i wtedy już się przyznał, że za 400 to prawo jazdy ma.
1: Tak, myślałem, że brzmiało to prawie jak M obywateli M prawo jazdy, no ale wyszło bardziej jak mam prawie jazdy. RMF.

0: Doskonałe szwedzkie kombo Swedish House Mafia i Lykke Li, która podobno najbardziej lubi pisać smutne piosenki. Happiness is so sad w RMF Max, ale my mamy nadzieję dzisiaj dać wam jednak trochę radości. Tylko o tę radość to trzeba sobie teraz samemu troszkę zawalczyć.
1: Przez 10 minut, słuchajcie, macie 590 razy więcej szans na wygranie nawet 24 tysięcy złotych w finale urodzinowego deszczu nagród.
0: Bo my jesteśmy, słuchajcie, takie gagatki, że jak jest 24 września, to rozdajemy 24 tysiące. To znaczy, bardzo byśmy chcieli rozdać, ale czy to się wydarzy, no to zobaczymy. Ważne teraz, żeby mieć na te pieniądze szansę, a robicie to właśnie wysyłając SMS z hasłem MAX na 7327. Przypomnę jeszcze, że 1000 zł mamy za odebranie telefonu, a to już jest fajna kaska. Są też nagrody rzeczowe, więc dzieje się, słuchajcie, w urodzinowym deszczu nagród. 590 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie, więc...
1: Pewny tysiaczek za jednego SMS-a, za 3,69 z hasłem MAX na numer 7327.

0: mama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. W niektórych regionach kraju przyda się dziś parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o Małopolsce, Śląsku, Świętokrzyskiem, Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. W Koszalinie, Szczecinie czy Krakowie najcieplej. Wieczorową porą będzie to 15 stopni. W centrum słupki rtęci zjadą do 12 na plusie. No i wciąż mają towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie, 10 stopni Celsjusza.
2: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale oblałem.

0: Oni mają supermoce, męskie granie, orkiestra w RMF Max, a Piotrek w sobotę ma listę Hot Bands.
1: Tak, najlepszą 30 listy Hot Bands.
0: Sobie tam zerka w wyniki, jak tam głosowanie, i okazuje się, że numer, który za chwilę wam zagramy, już na tej liście do głosowania jest.
1: Jest w propozycjach, jak
0: jest
1: na razie.
0: W propozycjach.
1: Czy się dostanie do najlepszej 30? To wszystko zależy od was. RMFmax.pl, zakładka Hot Bands. Tam możecie już głosować. No i słuchać po 20 dzisiaj Graba, a w sobotę ja po 17.
0: Już nie możesz się doczekać.
1: Tak,
0: ja widzę. Już się oczka świecą. Bardzo dobrze. Offenbach i Star Sailor 4 to the 4 to jest numer, który przed nami i mamy nadzieję, że dobrze będzie nam grał w drodze z pracy.
2: To jest nowość w RMF.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Tu RMF Max, jest 16. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
3: Dwunastolatek odpowiada za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie. Chłopiec przechodząc obok torów kolejowych zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu i ułożył na nich kamienie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie.
4: W przypadku dwunastolatka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Jedlance Sąd Rodzinny i Nieletnich ustali, czy jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
3: Mówił aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji.
2: To jest RMF Max.
3: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje w pigułce. Dolnośląskie samorządy otrzymają kolejne 5 milionów złotych na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska ogłosiła dodatkowy nabór wniosków na zakup i montaż syren alarmowych.
5: Pieniądze pochodzą z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe syreny mają zwiększyć zasięg systemu i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Rozbudowa potrwa do końca tego roku. W sumie na realizację programu w regionie przeznaczono do tej pory ponad 380 milionów złotych. Fundusze wspierają rozwój infrastruktury obronnej, doposażanie służb i samorządów oraz zakup sprzętu ratowniczego.
3: A informacje zebrał nasz reporter Bartek Paulus. Przed nami kolejna edycja Programistoku. Ma to posłużyć rozwijaniu zdolności IT w podlaskim biznesie. Wydarzenie rozpocznie się jutro i potrwa do soboty, a wszystko będzie się działo w murach Politechniki Białostockiej. A więcej na temat tego eventu powiedział nam organizator Karol Przybyszewski z Fundacji Infotech.
6: Pierwszy dzień to jak to działa w praktyce, a drugi jak to zbudować u siebie. Kiedy i gdzie? Piątek i sobota, 25 i 26 września, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej.
3: Zapisy trwają, a więcej informacji znajdziecie na stronie programistok.org. A na koniec przenosimy się do włocławskich zbiorów sztuki. Już 27 września w gmachu przy ulicy Zamczej zostanie zorganizowana niedziela z kustoszem. Uczestnicy wydarzenia zwiedzą wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
7: Wystawa jest tylko albo aż do 4 października. To właśnie ze względu na Państwa prośby i uwagi przedłużyliśmy czas trwania wystawy. Będzie też możliwość zakupienia jednych z ostatnich egzemplarzy katalogu, które są w sprzedaży.
3: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. I zostajemy na Kujawach. Na koniec mamy coś dla cyklistów. 27 września w Pakoście odbędzie się rajd rowerowy pod nazwą Kaczedoły, a trasa do pokonania liczy 34 km. Zapisy prowadzone są telefonicznie.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
1: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
1: AI.
3: W to czwartkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują na południowy wschód, a parasole przydadzą się m.in. mieszkańcom Małopolski, Śląska, Lubelszczyzny czy Podkarpacia. Wieczorem najcieplej będzie w Szczecinie, Koszalinie czy Krakowie. 15 stopni, 12 w centrum, a najchłodniej w Olsztynie i Białymstoku, 10 na plusie.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
8: 4 minutki po 16. Axwell i Bon już w głośnikach, ale ja jestem mega podjarana, bo za chwilę takie bęgery wiadą, że wuu!
9: Oj tak. A mówiłem już, że coraz bardziej czuć weekend?
8: Tak, mówiłeś. Ale możemy to powtórzyć. Warto.
9: Świderski i Borycka, tu kanał nadawczy w RMF Max.
8: RMF co?
9: RMF Max.
8: Za chwilę też Jay-Z, Alicia Keys, a potem muzyczna perełka.

0: Jesień już wjechała na pełne, a my cały czas wspominamy muzycznie ostatni dzień lata Gives, Ego i For Money. 13 minut po godzinie 16 w RMF Max.
1: No a pamiętasz taki numer?
0: Jaki?
1: Jak typiara pisała do typa SMS-a, ale w Excelu?
0: Coś mi się kojarzy, coś mi świta.
1: To już teraz w RMF Max. Nelly i Kelly Rowland, absolutny banger i klasyk. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: takimi kozackimi hitami na maksa pędzimy w stronę czwartkowego fajrantu, pędzimy w stronę weekendu. To Justa, Jack Sylion, Turn the Lights Off za nami na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to też kończą się wakacje dla studentów. Dokładnie za tydzień zaczyna się nowy rok akademicki.
1: Poczekaj, bo najpierw jestem
0: zleciało
1: w delikatnym szoku, ale od razu przypominam sobie, że to na szczęście już nie jest mój problem. Uff, już jakby to za mną, nie muszę gotować parówek w czajniku. Teraz gotuję je tak po prostu, bo lubię. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A.

0: MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
0: na MediaExpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: On veut pas elle.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.

nearby.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Chciałabym powiedzieć, że jesień już na pełnej, ale jeszcze nie, bo na pełnej to będzie dopiero wtedy, jak 24 tysiące złotych trafią do kogoś z was i bardzo mocno trzymam za to kciuki.
2: Fajnie by było w czwartek komuś tak wręczyć taką kasę, co nie?
1: No nie, 24 na czwartek,
2: przed
1: 24.
2: Weekendem.
1: No tak, taki jest cel, słuchajcie, więc teraz, żeby to się mogło dokonać, dzwonimy. Kręcę numer.
2: Jak zwykle czekamy 6 sygnałów.
1: O, mamy pierwszy sygnał.
2: Okay. Czy ktoś odbierze?
1: Już się bałam, że coś zepsułam w tym nowym studiu, ale nie, działa.
2: Halo, halo.
3: Słucham.
2: Halo, halo, dzień dobry, jak masz na imię? Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek.
3: Bożena.
2: Cześć, Bożenko.
1: Dzień dobry, Bożenko, co robisz? Gdzie się zastaliśmy?
3: W domku.
1: W domku, okej. Okay. Czyli odpoczywasz, relaksujesz się aktualnie?
3: Z gazetką.
1: Bożenko, my oczywiście dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. 1000 złotych dostajesz już teraz za samo odebranie telefonu. Naprawdę?
3: Tak?
1: Tak. Bożenka, chyba nie dowierzasz.
3: No nie dowierzam.
1: 1000 złotych jest twoje, ale teraz sytuacja wygląda tak, że możesz zawalczyć o więcej.
2: Bożenka,
1: 24 tysiące złotych.
2: Przed tobą 30 koszy. W każdym jest coś. Są na przykład hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Jest też kasa, no i jest też 24 tysiące złotych. Chcesz grać dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: No, gram dalej.
2: O.
1: To tylko powiem, że w tym momencie tysiaka nie ma, ale jest szansa na większą nagrodę. No i pytanie, który z koszy wybierzesz? Między 1 a 30. Taka jest opcja.
3: Między 1 a 30. 28.
2: 28. Definitywnie?
3: Tak.
1: A powiedz, skąd ta liczba? Bo wiesz, zazwyczaj to tutaj 7, 13 padają. Skąd 28?
3: No, taka. Taka okrągła była.
1: No. Okrągła ósemka. No. No dobrze, to sprawdzamy, co pod tą 28 się kryje.
2: Bożenka, wygrałaś w RMF Max projektor do filmu.
3: No świetnie. No.
1: Super, Bożena, bardzo nas cieszy twoja radość. No i co, możesz już spokojnie zapraszać ekipę do siebie na seans filmowy. Do kina już nie trzeba chodzić. Projektor od RMF Max jest twój.
3: Dziękuję.
2: Bardzo proszę.
1: Daj też znać znajomym, jakbyście chcieli o drugi projektor powalczyć, o Nutribullety, hulajnogi PS5 albo o 25 tysięcy złotych jutro, że można się zgłaszać właśnie teraz.
2: Jutro 25 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max i już teraz możecie się zgłaszać z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl.
1: Bożenko, trzymaj się w takim razie. Miłego popołudnia ci życzymy i do usłyszenia, mamy nadzieję.
3: Dziękuję.
1: A jutro w urodzinowych koszach już 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kaca i z numerem Animal gra w RMF Max, a my za chwilkę będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w pogodzie.
1: Jak wyglądają najświeższe mapy pogodowe, to już za moment w RMF Max, więc koniecznie zostańcie z nami. Tutaj cały czas kanał nadawczy. 20 minut zostało do godziny 17.
0: Ach, odliczamy, jakbyście wracali z pracy.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

to czwartkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują na południowy wschód, a parasole przydadzą się m.in. mieszkańcom Małopolski, Śląska, Lubelszczyzny czy Podkarpacia. Wieczorem najcieplej będzie w Szczecinie, Koszalinie czy Krakowie. 15 stopni, 12 w centrum, a najchłodniej w Olsztynie i Białymstoku, 10 na plusie.

0: To Roxy i Błękit za nami w RMF Max. Może komuś przyda się to info. Jeszcze tylko do jutra PKP Intercity ma promkę z okazji swojego 25-lecia i na połączenia krajowe można upolować bilety nawet 35% taniej.
1: No proszę. Dobra, no może i tanio, ale pewnie za to klasycznie z opóźnieniem.
0: Tak przynajmniej z godzinkę.
1: No tak lekko. Max. My za chwilę sprawdzamy ważne wiadomości, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: W popołudniowym Fleszu namawiamy Was do dbania o swoje zdrowie. Tym bardziej, że trwa ogólnopolska akcja Profilaktyka. Podaj dalej. To kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Będzie ona trwała do końca września. Dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
0: To jest RMF Max.
2: 100% samorządów na Pomorzu powiedziało tak dla metropolii. 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Metropolitalnego. A więcej informacji na ten temat ma dla Was Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
3: Kolejnym krokiem będzie formalne stworzenie wniosku o utworzeniu Związku Metropolitalnego. Zostanie on skierowany za pośrednictwem wojewody pomorskiej do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Następnie minister przygotuje wniosek do Rady Ministrów, która podejmie ostateczną decyzję. A przed samorządami kolejne zadania związane z przygotowaniem nowej struktury, jej statutu i organizacji pracy, tak by Związek Metropolitalny rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2027 roku.
2: A przed samorządami kolejne zadania związane z przygotowaniem nowej struktury, jej statutu i organizacji pracy, tak by Związek Metropolitalny rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2027 roku. Zmieniamy temat. Mieszkańcy Opola zdecydują, jak wydać 8 600 000 zł. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Do wyboru jest 71 zadań, w tym 31 ogólnomiejskich. I co ważne, można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy, a nie tylko tej, w której mieszkamy.
4: Każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden projekt na dzielnicowy. Tutaj się nic nie zmieniło. Druga ważna informacja. Pamiętajmy, że budżet obywatelski jest formą właśnie konsultacji społecznych. Stąd w budżecie obywatelskim może głosować każda osoba, niezależnie od wieku, pod warunkiem oczywiście, że osoby poniżej 18 roku życia, za zgodą opiekunów prawnych czy rodziców, mogą też oczywiście głosować osoby, które mieszkają w Opolu, ale nie mają meldunku.
2: Mówiła szefowa Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń. Katowice wystartowały z 4. edycją kampanii Kupuj lokalnie, wspieraj realnie. To jest kampania, która wspiera lokalnych mikroprzedsiębiorców i małe firmy, na przykład poprzez prezentację oferty danego lokalu. A poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem.
5: Wśród przedsiębiorców, którzy do niej przystąpili, byli m.in. jubilerzy czy zegarmistrzowie, były zakłady tapicerskie, kawiarnie, restauracje, bawialnie, byli producenci wyrobów cukierniczych.
2: Mówił Michał Mendala z katowickiego ratusza.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Pogodowo dziś nie ma rewelacji. Co prawda gdzieniegdzie się rozpogodziło, ale w większości Polski jest szaro, buro i ponuro. W Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Śląsku i w Świętokrzyskiem parasol to dzisiaj must have. Słupki rtęci już spadają. Wieczorem 15 stopni pokażą termometry w Szczecinie czy Koszalinie, w Pilei, Ciechanowie 13 na plusie, a najchłodniej w Białymstoku i Olsztynie 10 kresek. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, a to przez warunki biometeo.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Hity na maksa.
6: Ja bym chciała tylko przestrzec, 4 minuty po 17 w kanale nadawczym w RMF Max. Uwaga na drożdżówki, bo strasznie się po nich chce spać dzisiaj.
7: Albo bułki słodkie. Też tak mówią na nie.
6: Tak mówią, faktycznie.
1: RMF Max.
6: To gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, trzeba ostrożnie, tak? Tutaj kanał nadawczy. Świderski i Boryska z wami do 18, a teraz Kajgo.

0: Kaśka Gruszka zawsze spoko wyjeżdża. Teenage Dream, 11 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę tyle lat i jeszcze nie słyszałam Kaśka Gruszka o Katy Perry.
0: A widzisz?
1: Jestem zaskoczona. Jestem w szoku, ale liczę na to też, że dzisiaj nas zaskoczycie jakoś głosówkami na Messengerze RMF Max, bo my z prostym pytaniem, my prości ludzie jesteśmy, proste pytanie mamy. Jest jesień, więc można już co?
0: Co można? No na przykład wystawiać na półki sklepowe ozdoby świąteczne.
1: Można. Można też kisić pranie przez 3 dni na suszarce, bo nie chce schnąć.
0: No właśnie.
1: Tak jest. To jest jakby przykład z życia. Dajcie znać. Jest jesień, więc już można. Co można? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na głosówki. Trochę uruchamiamy ten jesieniarski klimat, bo lata już nie będzie najbliżej, no. Ale żeby było jeszcze tak trochę przyjemnie, jakby lato trwało, to Fastboy i Music Sounds w RMF
0: Mega
1: Max.
0: Letniaczek.

0: Ale ona pięknie kołysze Zalia, tylko kochaj mnie tak w sam raz pod te długie jesienne wieczory.
1: Bo jesień już jest.
0: Już
1: jest. Czy tego chcemy, czy nie, ona jest, ale skoro jest, to można rzeczy, których latem nie było można i wpadło nam kilka propozycji na Messengera RMF Max. Jest jesień, więc co już można?
2: Można już nie golić nóg.
1: Tak jest!
0: Długie spodnie wjechały.
1: Potwierdzam.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: O właśnie, moja Magda, moja żona z moją mamą, z jej teściową, już się szykują.
1: Już hajs popłynął.
0: No będą chyba tak,
1: tulipany,
0: chyba
1: będą
0: tak.
1: Płatki kwiatu, to jakby super git.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną
1: no to
3: obsypały
1: dwa razy
0: to już wiemy.
1: To już wiemy. No słuchajcie, dobra, to czekamy na więcej. Jest jesień, więc co już można? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, już Kraków rządzi, hej!

0: Ten numer ma turbo jesieniarski mod. Self-aware, Temper City, 33 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Nie ma przypadków, bo my w tym jesieniarskim modzie też jesteśmy. Pogodziliśmy się już z tym, że lato odeszło od nas przedwczoraj, ale skoro jest jesień, to trzeba w niej widzieć też plusy. No i co można? Co można, czego nie można było robić latem?
2: Na jesień można robić sobie w końcu sesje jesienne.
0: O, najlepiej w liściach.
1: Takie w liceum. Robiłam koleżankom takie sesje w liceum. Miałyśmy wtedy jeszcze takie okulary zerówki w grubych oprawkach i wiesz, te szaliki tak zarzucone nasze. Cudowne czasy.
3: Cześć, RMF Max. Jest jesień, więc już można legalnie pod kocykiem leżeć.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Tak.
0: Można.
1: Można legalnie. Można legalnie pod kocykiem.
4: Można oficjalnie włączyć tryb podgrzewania dupeczki.
0: Jak ktoś ma, oczywiście. W moim Oplu niestety tego nie ma.
1: U mnie też nie, no.
5: To jest nowość RMF Max. E tudo que eu
1: preciso. Może kiedyś się dorobimy, Piotrek, jeszcze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Tymczasem Lost Frequencies i Paraiso, tak jeszcze wakacyjnie w RMF Max. Bądźcie z kanałem nadawczym.

0: Dawid Podsiadło otwiera nam sezon zimowy już w RMF Max. No a my już w tym, jak powiedziałam, zimowy.
1: Zimowy. Jesienny sezon.
0: Jesienny sezon.
1: Justyna, ale nie wybiegłam. Pędź tak, nie pędź.
0: Nie, ja na zimę jeszcze nie jestem gotowa. Jesienny sezon, jesień też w pogodzie. Co dokładnie się w tej pogodzie dzieje, za chwilę sprawdzimy w najnowszej prognozie, więc bądźcie z RMF Max, a potem wjeżdża Rihanna.
1: W weekend ma być podobno cieplej. Nawet 20 stopni. Mm.
0: I do mnie tak mów. Tak do mnie, tak.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: I po reklamie.

Pogodowo dziś nie ma rewelacji. Co prawda gdzieniegdzie się rozpogodziło, ale w większości Polski jest szaro, buro i ponuro. W Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Śląsku i w Świętokrzyskiem parasol to dzisiaj must have. Słupki rtęci już spadają. Wieczorem 15 stopni pokażą termometry w Szczecinie czy Koszalinie. W Pile i Ciechanowie 13 na plusie. A najchłodniej w Białymstoku i Olsztynie 10 kresek. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, a to przez warunki biometeo.

0: Megi w formie, prima ballerina. 5 minut zostało do godziny 18. Tu RMF Max cały czas.
1: I to jest historyczny moment. Zrobiliśmy pierwszy kanał nadawczy z nowego studia RMF Max i nic nie zepsułam.
0: Studio nie płonie. Świderski, nie płonie. Boryska, a to my.
1: Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 15.
0: Pa, pa.
1: A teraz zostawiamy was z grabą. Będzie najlepsza dziesiątka listy Hobbens.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: AI. Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Brakuje sędziów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Sytuacja jest trudna, ponieważ nieobsadzonych pozostaje 9 stanowisk.
3: Mamy 70 etatów. Niestety borykamy się z wielkimi brakami kadrowymi, dlatego że sędziowie doświadczeni, starsi odchodzą w stan spoczynku, a my od paru lat nie mamy dopływu młodej kadry orzeczniczej. Brakuje nam 9 sędziów. Z takim osłabieniem pracujemy, więc pracuje w tej chwili w Sądzie Okręgowym 61 sędziów tak naprawdę. Brakuje nam 9. No mamy nadzieję, że te procesy nominacyjne, które teraz ruszyły, no pozwolą w jakiejś nieodległej przyszłości te etaty zapewnić.
2: Mówiła Maria Leszczyńska, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Brak sędziów to przede wszystkim dłuższy czas oczekiwania na rozstrzygnięcia. Obecnie na wyrok czeka się średnio miesiąc dłużej niż 2 lata temu. Funkcjonowanie sądów ma usprawnić program zatrudniania studentów w roli młodszego asystenta sędziego. Zakończyła się modernizacja niemal kilometrowego odcinka drogi w Starkowie w gminie Ustka. Inwestycja kosztowała prawie 528 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy to środki z budżetu województwa pomorskiego. Ułożono tu m.in. nową betonową nawierzchnię, wykonano pobocza z kruszywa, a także uporządkowano tereny przylegające do pasa drogowego. Konińscy policjanci zachęcają do udziału w akcji znakowania rowerów, która odbędzie się 10 października, a więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Beata Pieczyńska.
4: Bezpłatnie będzie można oznakować swój rower w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci będą czekać na mieszkańców w godzinach od 11 do 15. Jeśli zdecydujecie się oznakować swoje dwa kółka, pamiętajcie, że obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów podanymi przez Komendę Miejską Policji w Koninie.
2: Policjanci przekonują do udziału w akcji, bo oznakowanie roweru ułatwia jego identyfikację w przypadku kradzieży, a tym samym zwiększa szanse na jego odzyskanie i ustalenie właściciela. A teraz szybko zaglądamy do Częstochowy. Międzynarodowy konkurs dla miłośników fotografii ulicznej powraca. Ruszyły zapisy do Fujifilm Moment Street Photo Awards 2026. Poszukiwane są kadry fotografii ulicznej, a na przesłanie swoich prac fotografowie mają czas do końca października.
5: Fotografia uliczna jest takim bardzo szerokim spektrum fotografii. Nie jest to ani fotografia taka czysto reporterska, ani dokumentalna. Fotografia uliczna też pomimo swojej nazwy, akcja nie musi się dziać na ulicy, jest to fotografia, która jest mocno związana z codziennością, z codziennym życiem.
2: Mówiła Jadwiga Janowska, koordynatorka konkursu.

0: słupki rtęci lecą w dół. To będzie chłodny i deszczowy wieczór dla mieszkańców południowo-wschodnich regionów kraju. Później popadać ma też w części Wielkopolski, przynajmniej takie są prognozy. W piątek na Pomorzu spodziewamy się 15 na plusie. W centrum będzie nieznacznie chłodniej, a najzimniej 12 stopni Celsjusza, pokażą termometry w Katowicach i Częstochowie. Jutro niemal w całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo, ale na chwilę ze słońcem i błękitem nieba mogą liczyć mieszkańcy Podkarpacia i części Małopolski.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień Morza, dlatego chciałbym wam przekazać szum na starcie naszego spotkania. Szum z naszego Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no to proszę bardzo. Piękne fale, prawda? Przemek Grabowski, tu szumi RMF Max. Mam wasze ulubione hity i nowości, a na starcie naszego spotkania Marlon Hofstadt i jego I Like.

0: To była taka rockowa ballada kiedyś grupy Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Nawet były całe kompilacje, no i bardzo popularny gatunek, i dziewczyny płakały przy tych rockowych balladach i przerobili to nasi remikserzy z ekipy Komodo z Polski, ich wersja I Just Died In Your Arms. Teraz lecimy sobie do Berlina, bo mamy kolejną niemiecką nowość od projektu Two Colors. No mieli u nas kilka hiciorów nawet na szczycie listy Hot Bands i oto kolejny na horyzoncie. Two Colors, ich nowość Prima Donna.
1: To jest nowość RMF Max.

0: za tobołnicę, tak śpiewa i chciałaby skończyć tydzień wysoko na liście Hobben, Celiwka. Głos udziela rmfmax.pl. Nowe wydanie od 20, ale jeszcze w tej godzinie będzie bardzo ciekawa nowość. Za kilka minut dziewczyna, która mogła zostać członkinią zespołu Cat's Eye. Na pewno słyszeliście o tej ekipie, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie odpadła. Kto to jest i jak śpiewa? To już za kilka minut, a za chwilę też Harry Styles.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

Trochę nowego, trochę starego. Eli Oaksy, Lawinia w numerze Reasons. A teraz coś bardzo nowego i bardzo świeżego. Mam dla was nową gwiazdę w RMF Max. To Adela. Nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze Słowacji, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie powstał zespół Cat's Eye. Adela odpadła z programu, ale później rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa. Ain't in LA.

0: Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formany. No lato już oficjalnie pożegnaliśmy, chociaż pogoda na grzyby wciąż jest, ale słuchajcie, sprawdziłem po weekendzie, to naprawdę w Polsce w wielu miejscach będzie zaskakująco wyjątkowo słonecznie i ciepło. Temperatury w dzień nawet będą dochodziły tak do 21 stopni. No to czekamy, czekamy. A co czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lotówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słupki rtęci lecą w dół. To będzie chłodny i deszczowy wieczór dla mieszkańców południowo-wschodnich regionów kraju. Później popadać ma też w części Wielkopolski. Przynajmniej takie są prognozy. W piątek na Pomorzu spodziewamy się 15 na plusie. W centrum będzie nieznacznie chłodniej, a najzimniej 12 stopni Celsjusza, pokażą termometry w Katowicach i Częstochowie. Jutro niemal w całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo, ale na chwilę ze słońcem i błękitem nieba mogą liczyć mieszkańcy Podkarpacia i części Małopolski.

0: gdyby to były nagrody muzyczne dzisiaj wieczorem i gdyby trzeba było wręczyć statuetkę dla najlepszego polskiego artysty tego roku, to czy dostałby statuetkę Oskar Cyms? Na pewno miałby bardzo duże szanse. Przed chwilą w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Od 20:00 Lista Hobbens, za kilka minut także Jason Derulo, Armin van Buuren, jego klasyki In Out of Love. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klampe w RMF Max i od razu sobie powiemy o jednym z największych zdecydowanie wydarzeń, jeżeli chodzi o klubowy światek w Polsce w ten weekend, może nawet największym, bo w Katowicach wielkie otwarcie nowej miejscówki X-Demon Katowice, znana już sieć imprezowni, a otwiera się w miejscu legendarnego katowickiego klubu Spisz, także będzie nawiązanie pewnie do legendy, no i otwiera się na grubo, bo jutro na wielkim otwarciu Mauro Picotto, legenda europejskiej trensowej sceny, a z kolei w sobotę za dekami stanie gość, którego doskonale znacie z naszej anteny, choćby z hitu Hearts czy Hollow, DJ Eben. Piątkowa i sobotnia impreza startują o godzinie 22:00. Zaglądamy sobie do Warszawy, do klubu Explosion. Tu może nie aż tak gwiazdorsko, ale też ciekawie. W piątek Andrew Killer zapraszają na klubową inaugurację weekendu na Maxa. W sobotę natomiast Retro Night z DJ-em Dziekanem. Pojawi się też Zora Kres.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9:00 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.

0: Mixa.
1: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Gdyńscy radni chcą zróżnicowania stawek w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i na obszarze strefy płatnego parkowania. Osoby spoza Gdyni miałyby płacić drożej, mieszkańcy płacą podatki w mieście, dlatego dla nich stawka ma być bez zmian.
3: Wprowadzenie takiego różnicowania stawek w strefie płatnego parkowania będzie miało skuteczny wpływ na decyzje ekonomiczne części osób. W momencie takiego jednoznacznego bodźca ekonomicznego, jakim będzie po prostu możliwość płacenia niższych stawek w gdyńskiej strefie płatnego parkowania, zakładamy, że część osób uporządkuje swój status podatnika, zdecyduje się na to, żeby płacić podatki w Gdyni.
2: Mówił Tadeusz Szemiot, radny miasta Gdyni. Pracodawcy czekają na powrót studentów do Kielc. Słyszymy od ekspertów z branży. Jest duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorze usług i gastronomii. Wolne etaty są także w handlu. To oferty dla żaków, którzy chcą połączyć naukę z pracą.
4: O bardzo różnych. Przeglądając tak pośpiesznie to, co oferują Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej, tam jest w tej chwili 230 ofert na przykład. A Akademickim Biurze Kariery Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mamy mniej ofert, ale to też jest dwie strony do przejrzenia. Jeśli chodzi o projekt Praca, czyli portal regionalny, to mamy 5 ofert, ale na większą liczbę stanowisk, więc to nie tyle, że po prostu w 5 kategoriach można aplikować. Więc propozycje już w tej chwili takie przygotowane pod studentów są.
2: Mówił Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Prawa uczniów w szkole i poza nią bez owijania w bawełnę. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zaprasza grupy szkolne na spotkanie ze znanym prawnikiem i twórcą internetowym. O szczegółach już teraz opowie Karolina Stramowska.
5: W środę 7 października w saloniku literacko-artystycznym przy ulicy Kilińskiego odbędzie się spotkanie z Marcinem Kruszewskim, twórcą popularnego kanału Prawo Marcina. Autor bestsellerowej książki w przystępny i dynamiczny sposób wyjaśni młodzieży zawiłości przepisów dotyczących realiów współczesnej szkoły. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
2: Tyle od naszej reporterki. To wydarzenie potwierdza, że jazz na Pomorzu Zachodnim ma się znakomicie. Hanza Jazz Festival znów wkracza na koszalińską scenę, żeby porwać młodych artystów do muzycznego dialogu i podkręcić ich warsztat. A to wszystko już w październiku. Jednym z punktów programu są warsztaty wokalne, do których już ruszyły zapisy.
6: Warsztaty od 22 do 24 października. One będą prowadzone przez dwa dni, 22, 23. 24 to będzie już próba do koncertu podsumowującego te warsztaty, bo warsztatowicze się w sobotę zaprezentują w klubie 105 o godzinie 17. Mamy zaplanowany koncert.
2: Mówiła Sylwia Purta z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: AI. Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie będzie padać. Na Podkarpaciu i w części Małopolski warto też mieć pod ręką ciemne okulary, bo tam spodziewamy się również chwil ze słońcem i błękitem nieba. Jutro najcieplej będzie na wybrzeżu. 15 na plusie, na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 13 kreski, a w Częstochowie i Katowicach w maksimum termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.
7: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski, czwartkowo, przedweekendowo w RMF Max. Kto lubi latać, no to zamykamy oczy, polatamy, bo za chwilę Armin van Buuren, jeden z jego największych klasyków In and Out of Love. Teraz przymykając oko, ale jeszcze nie śpiąc, no też można się gdzieś przenieść na plażę, bo to plażowy hicior DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

Ostatni występując gościnnie w tym remiksie, Mata zawstydził niektórych polskich raperów. Słychać, że ma energię, słychać, że czuje to. Aich i Mata, Ring My Bell, to taki Polish remix, disco klasyk w nowej wersji od DJ-a z Wielkiej Brytanii. No to teraz czekamy, kiedy Mata zadebiutuje właśnie w UK na tamtejszych listach przebojów. Może to się wydarzy. Teraz numer, który ma szansę zadebiutować wysoko na liście Hot Bands. Nasza kolejna nowość w RMF Max to dwójka przyjaciół z projektu Neptunika, dobre klubowe bity, czyli What If?

0: za 12, 12, 12 to 12, ale nie teraz oczywiście. Somber i jego hicior w RMF Max dla wszystkich stylistek rzęs i dla każdego stylisty, bo trwa jeszcze dzień stylistów rzęs. Czego życzyć, bo wiem, że słuchacie, wiele salonów jeszcze pracuje. No życzę wam przede wszystkim, żeby podwyżki ZUS-u nie były takie wysokie, jak zapowiadają na 2027, bo wiem, że to boli. No jednocześnie wiemy, że jednak te podwyżki będą. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie przerzucać cen na klientki, chociaż nie wiem, czy się da. Na poprawę humorów Eminem za chwilę. Without Me.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Mój tani weekend, moje Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

Avicii, jego mega klasyk w RMF Max, a ja chciałbym wrócić na WF, bo dzisiaj przeczytałem coś no ciekawego i szokującego, że 89% dzieciaków z klas 1-3 no to nie potrafi poprawnie skakać na skakance. No i pojawiły się głosy, że jak to możliwe. Ja chciałbym naszych trzecioklasistów wziąć trochę pod obronę, no bo przypomnijcie sobie, jak chodziliście do podstawówki, to czy wszyscy skakali bezproblemowo na skakance? Ja się przyznam, podstawówka już skończona, a do dzisiaj czasami mam problemy. To, że ktoś nie potrafi na skakance, nie oznacza, że na przykład nie lubi biegać, nie potrafi grać w piłkę, prawda? Chociaż rzeczywiście warto się do tej skakanki przyłożyć, no to już wiecie, co będziecie robić w weekend. Może ktoś pobije jakiś rekord na skakance.

0: On Tonight, tak nas kręci jesiennie wieczorowo już Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę mega klimat zrobią Swayze i Post Malone w numerze Sunflower. Ten drugi to już nie ma miejsca na tatuaże, powoli mu się miejsce na ciele kończy, ale może wejdzie w nowy trend, bo teraz jest trend na brak tatuaży. Największe gwiazdy zaczynają sobie usuwać. Post Malone za chwilę, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

AI. Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie będzie padać. Na Podkarpaciu i w części Małopolski warto też mieć pod ręką ciemne okulary, bo tam spodziewamy się również chwil ze słońcem i błękitem nieba. Jutro najcieplej będzie na wybrzeżu. 15 na plusie, na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 13 kreski, a w Częstochowie i Katowicach w maksimum termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.

0: wszystko, czego chciałem, ale z listy Hobbens wyleciałem. Mrozu i Kacperczyk za to wleciał do nas. Był ostatnio w RMF Max. Ma mnóstwo nowej muzyki. Mrozu 2.0, a może 3.0. Zapraszamy, bo mamy także ciekawy wywiad z Mrozem, który sprawdzicie sobie wieczorowo na YouTubie. A my za kilka chwil będziemy sprawdzać najważniejsze hiciory. Dzisiaj w czwartek wieczorem przed wami pierwsza dziesiątka listy Hobbens. Będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Tour de Clamp w RMF Max, weekendowe polecajki, Dawid Miązek zapraszam. Zaczynamy od nowego haremu w Gdyni, w którym jutro disco harem, impreza w klimacie lat 80-tych, 90-tych. Jak macie stylówki nawiązujące do tamtych lat bez AI, to koniecznie weźcie je ze sobą. Natomiast w sobotę Biggest Latino Party. Będą goście z Ekwadoru, z Wenezueli, z Kuby. Będą muzyczne i taneczne niespodzianki. Będzie mnóstwo atrakcji od 23 w sobotę można do nowego haremu wbijać. Z Gdyni przenosimy się do Krakowa, do Poczty Głównej. Tutaj w sobotę impreza Nostalgia 2018, także cofamy się w czasie, ale nie jakoś bardzo daleko. Przedział czasowy hitów to ogólnie lata 2000 do 2018, także akurat taka fajna dawka nostalgii od 22. No i na deser jeszcze sobotnia impreza w znanym i lubianym klubie Bank w Warszawie, impreza Sunset Hours. Duża dawka house'u, bo cały wieczór za dekami DJ Roko.
2: Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa. Kto lubi modelki?
2: Widzę, jest kilka rąk w górze. A kto lubi matę? No też pojawiły się głosy. A White'a? Nowości od maty, od modelek przed wami. Witajcie czwartkowo po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. To jest czas na pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce. A zestawienie otwiera wciąż z nami Kygo, Take Me Back. RMF
0: Max
1: 10. Numer 10.

Jak było słychać, dziewczyny już nie jarają melanże, ale coś nie chce mi się wierzyć tak do końca. Każdy twój ruch. Modelki włodarskiej, nasza nowość. Może jesiennie wejdą szybko nam do zestawienia rmfmax.pl. Jest dużo ciekawych nowości. Teraz kolejna. Francuzi z Offenbach przerabiają hit grupy Stas Aylo. Słychać się zresztą tych drugich w nowej wersji Four to the Floor. Jest moc, no i jest nowość na miejscu 9. RMF Max 9.

Somber już chyba wszystkim wyjaśnił, że to nieprawda i że to nie rodzice z show biznesu załatwili mu muzyczny sukces. Zasłużył sobie My Body Isn't Ready. Dzisiaj 8 w zestawieniu listy Hot Bands, a teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni w RMF Max. Matame, Zerb i Bon. Zróbcie głośniej, w szczególności fani progresywów i melodic techno. Follow.

0: Ten numer to taki trochę freestyle, a nawet bardzo. Gościu coś tam wciska, coś tam rapuje. Nikt go nie rozumie, ale jest na liście Hot Bands. Daily Supreme to dzisiaj siódemka. Już były takie przypadki w historii, że raper nawijał, prawie nikt go nie rozumiał, a jednak wszyscy słuchali. MJ Daily czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Temper City. Wróci też Iben, którego kojarzycie może z wielkiego hitu Heads. Ma nowość. All of my love.
1: Reklama. Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
2: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Ciekawe, czy sam sobie ścielił, wiecie, rozrzucał prześcieradło, czy jednak prosił mamę w swojej sypialni, w swoim studiu, bo tam tworzył pierwsze produkcje. To Iben, który wciąż czaruje, tym razem w nowości All of My Love. Wiadomo, wielu DJ-ów zaczyna tam, gdzie śpi. Zamykają się i właściwie zarywają nocki, żebyśmy mogli posłuchać fajnej muzyki. Podobnie było w jego przypadku. Marlon Hofstadt, to ten słynny tatuś trance, Trance Daddy, już na piątym w numerze I Like. RMF Max. RMF Max. 5. Numer 5.

Mata po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands, tutaj z White'em. Jedna na milion, bo przecież jest jeszcze Mata, który gościnnie pojawił się w numerze Aicha w wersji Ring My Bell. Tak więc możliwe, że jeszcze na starcie weekendu, może jutro, Mata będzie w zestawieniu dwa razy. Mata głosuje ta. Zapraszam, rmfmax.pl. No i posłuchaj ta, co zrobił Armin van Buuren. Jego Everlasting to już miejsce trzecie. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

A dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl. Może jutro, na starcie weekendu, Alex będzie już w zestawieniu. Na miejscu trzecim czwartkowo Armin van Buuren trensowo Everlasting, na drugim dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal, ale najlepszy jest dzisiaj klubowy Axwell. Brawa dla fanów, nasza nowa jedynka Whatever turns you on. Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: Mega nuta, nowa jedynka listy Kobence to Axwell. Rządzi w numerze Whatever Turns You On. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Czeka Maluma. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klampę w RMF Max i od razu sobie powiemy o jednym z największych zdecydowanie wydarzeń, jeżeli chodzi o klubowy światek w Polsce w ten weekend, może nawet największym, bo w Katowicach wielkie otwarcie nowej miejscówki X-Demon Katowice, znana już sieć imprezowni, a otwiera się w miejscu legendarnego katowickiego klubu Spisz, także będzie nawiązanie pewnie do legendy. No i otwiera się na grubo, bo jutro na wielkim otwarciu Mauro Picotto, legenda europejskiej trensowej sceny, a z kolei w sobotę za dekami stanie gość, którego doskonale znacie z naszej anteny, choćby z Hitu Hearts czy Hollow, DJ Eben. Piątkowa i sobotnia impreza startują o godzinie 22. Zaglądamy sobie do Warszawy, do klubu Explosion. Tu może nie aż tak gwiazdorsko, ale też ciekawie. W piątek Andrew Killer zapraszają na klubową inaugurację weekendu na Maxa. W sobotę natomiast Retro Night z DJ-em Dziekanem. Pojawi się też Zora Kres.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

Właśnie tak zaczynał swoją międzynarodową karierę Robin Schulz. Nie spodziewał się takiego sukcesu. To on zrobił remix tego przeboju Pray NC dla Lilywood and the Prick. No i później było już z górki. No i czwartek mamy już tak powoli z górki. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 21 w RMF Max. Teraz obiecana nowość. Nie zmieścili się nam dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale może jutro. Mamy Latino Gwiazdy, Maluma i Shakira razem w numerze Aqua.

0: Heavy metalowa miłość. Czyli jaka właściwie? Two Colors, Heavy Metal Love. Mam dla was wiadomość: na startujący jutro weekend, no to może jednak przekonacie się do spacerków, bo nawet krótki spacer może poprawić koncentrację. Nie zawsze potrzebujemy kolejnej kawy, czasem wystarczy odejść po prostu od biurka i przez kilka minut się poruszać. Może nawet taki późniejszy wieczorny spacer dzisiaj. No to na spacer też Alan Walker i Ava Max. Ich nowy mega hit ostatnio, czyli Fate.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.

0: poziomie.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Zabiorę cię tam, fukaj i Vito Bambino, gdziekolwiek jedziecie, może właśnie tam. No to teraz jeszcze wiadomość dla tych, co za kierownicą z nami o tej porze. Muzyka w samochodzie może zmienić sposób, w jaki prowadzicie. Co się okazuje, że szybkie, energetyczne kawałki mogą sprawić, że nieświadomie zwiększamy tempo jazdy, tak więc uwaga na autostradzie. Czyli czasem to nie ciężka noga, tylko dobra playlista. No przy tym numerze też można się za bardzo rozpędzić, uważajcie w szczególności, jak są odcinkowe pomiary. Jax Jones, wieczorowo w RMF Max. Where did you go?

Chico, DJ Goya i Jason Derulo. Teraz ciekawostka biologiczna w RMF Max. Czy wiecie, że nasz mózg potrafi wyciszyć własny nos? Bo widzimy nos praktycznie cały czas, prawda? Ale mózg zazwyczaj usuwa go z naszej świadomej uwagi. Czyli on tam jest, tutaj przed naszymi oczami teraz jest, tylko po prostu wydaje nam się, że go nie widzimy, ale go widzimy i właśnie teraz, jak się na tym skupiacie, to prawdopodobnie zaczęliście go widzieć. No ja teraz też akurat patrzę i widzę swój nos. Dobrze, że uszu nie można sobie oglądać, chyba że w lustrze. A do naszych uszu teraz dotrze jego głos, Alex Warren w RMF Max. Passenger.

0: Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem oczywiście, prima balerina, Margaret, jej nowości w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję wam za obecność i spotkanie w czwartek. Zapraszam jutro, najlepszy czas, otwarcie weekendu, piątkowy wieczór, startujemy nasze spotkanie o godzinie 18, a od 20 pierwsza dziesiątka listy Hot Bands na weekend, najlepsi z najlepszych, głosujcie na rmfmax.pl. Cześć!
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

ωραία. Σε τσάω. Διάπουε.